Już w najbliższą niedzielę Moto Bazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Spojrzała na Lenę przymilnie, ale ta kręciła głową zniechęcona. Powiedz, że nie przerwałaś terapii i regularnie bierzesz leki. Zażądała odpowiedzi policjantka. Dziewczyna nie odpowiedziała od razu. Lena miała już wybuchnąć, ale powstrzymała się, kiedy usłyszała potwierdzenie. Biorę leki, trenuję. Kupiłam sobie rewolwer i nie dam się zabić. Wyrecytowała twardo Daria. I ostrzegam cię, że jeśli on znów przyjdzie pod mój blog i będzie śmiał mi się w twarz, strzelę mu prosto w jaja, żeby nie mógł skrzywdzić żadnej innej. Nigdy. A potem zadzwonię do ciebie, żebyś mnie aresztowała. Nie pozwolę, żeby robił to dalej. Nie czekając na odpowiedź, Leny znów pogrzebała w swoim plecaku i wyciągnęła ciężkie, ogromne radio z przedpotopową słuchawką. Lena pamiętała takie radiostacje z dzieciństwa. Zastanawiała się, czy to w ogóle jeszcze ma prawo działać. Nawet w policji już takich nie używano. Daria włączyła urządzenie i długo rozlegały się tylko szumy i trzaski, ale dziewczyna dotąd je regulowała, aż obie usłyszały zgłuszone głosy meldunków. Lena pośpiesznie wyłączyła odbiornik i rozejrzała się, czy nikt z sąsiadów ich nie przyuważył. Znalazłam cię właśnie w ten sposób. Daria uśmiechnęła się smutno, chociaż z triumfem. Patrol podrzucił cię do domu ojca. Podali wasz dokładny adres. Na drugi raz mów swoim ludziom, żeby uważali. To jest istotne zaniedbanie. Mądrzyła się. Mogę cię za to wsadzić, mruknęła Lena. Spróbuj. Daria skrzywiła się, ale zaraz znów zmarkotniała. Stąd wiem, że takich zdarzeń może być więcej, a wy nic z tym nie robicie. Wczoraj w nocy na przykład ktoś zamordował Emilię Strączyk, pasierbica tego finansisty. Media od rana grzeją temat, a ja wiem, że to był on. Czuję to. Co ty pleciesz? Jaki to ma związek? Lena spojrzała na nią pogardliwie. Miała ochotę jej powiedzieć, żeby zwiększyła dawki leków, ale ugryzła się w język. Serio, naprawdę cię p***doliło, syknęła. Daria nie zareagowała na obelgę. Wszedł garażem i zaczaił się na nią. Czekał, aż się rozbierze. Dokładnie tak było u mnie, powtarzała. Skąd wiem, że to on? W radiostacji podali, że dusił ją cienką linką, a nogi oplątał kablem. Miała na sobie przecięty stanik. Dokładnie tak zrobił ze mną, zanim mnie zgwałcił. Wiesz to! Zatrzymała się, bo Lena w milczeniu wpatrywała się w nią i Daria nie była pewna, czy policjantka jest pod wrażeniem, czy wciąż jej nie wierzy. Mów dalej, wyszeptała Lena, nagle nabierając czujności. Daria nie mogła tego wszystkiego zmyślić. Lena niemal na pamięć znała jej zeznania sprzed 2 lat. Był przecięty stanik, sznurki i kable. Wiedziała, że żaden zawodowy włamywacz nie używa już sznurków. Jeśli idą na włam, biorą ze sobą taśmę naprawczą. Jest po prostu łatwiejsza i skuteczniejsza w użyciu. Skoro napastnik wziął ze sobą sznurki, zrobił to z jakiegoś powodu. Możliwe, że chodzi o fetysz. No i jeszcze ten przecięty stanik. Dokładnie jak w nierozwiązanej sprawie Darii. To nie jest informacja oficjalna. Zastrzegła dziewczyna i ciągnęła, zachęcona uwagą Leny. Podsłuchałem to przez radiostację i nie przesłyszałam się. Myślę, że się uczy, bo go nie złapaliście i czuje się bezkarny. Już nie tylko gwałci, ale zabija.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: A jaki gust ma Irena? Możemy to ocenić jedynie na podstawie fotografii, patrząc na jej skromny i staranny sposób ubierania się. Tylko nieliczne urywki publikowanych później tekstów nawiązują do poczucia estetyki. Przedmioty mają dla niej wartość tylko wtedy, gdy służą dobru społecznemu. Nie obnosi się więc z bogactwem. Chętnie dzieli się swoim dobrobytem, przyjmując w wytwornym mieszkaniu dzieci i młodzież z gorzej sytuowanych rodzin. Wcześniej zapraszała gości do rodzinnych posiadłości w Małoszycach i Bodzechowie. Teraz mieszka tam babcia Kotkowska z chorym psychicznie wujem Bolesławem, który zamykany jest w oddzielnej części domu. Krzyczy i zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Irena boi się. Czuje bezsilność wobec tej choroby. Być może już wtedy zauważa u siebie skłonność do melancholii. Praca społeczna i głęboka wiara staną się lekarstwem na złe samopoczucie oraz ucieczką przed wpływem rodziny dotkniętej problemami zdrowotnymi. Irena odziedziczy astmę i smutek, który widać na fotografiach. Służba i pracownicy Kotkowskich zapamiętali, że Irena nie była ładnym dzieckiem, w przeciwieństwie do swych braci. Matka stroiła najmłodszego Witolda, czesała i ubierała jak dziewczynkę. Irena była dzieckiem środkowym, może odrzuconym, które walczyło o miłość i za wszelką cenę starało się przypodobać rodzicom. Była posłuszna, grzeczna, zawsze pomocna. Jak wspomina jej bratanek Józef, tylko ona nie wyzwoliła się spod wpływu matki. Poddała się jej nawet jako dorosła kobieta. Wąsy. Bracia Ireny, Janusz i Jerzy reprezentują tradycyjne pojęcie roli mężczyzny i dlatego obaj pielęgnują oznakę męskości – wąsy. Męskość Janusza polega na umiejętności wzięcia za mordę. Po ojcu jest realistą i świetnie sobie radzi w interesach. Czasami zjeżdża do stolicy i wtedy się zaczyna. Taksówka, najlepszy fryzjer, wymachiwanie laską, rozglądanie się za kobietami, wieczorem smoking i wyjście do operetki lub kabaretu, zawsze w pierwszym rzędzie. Potem dancing, najlepszy koniak lub szampan w Oazie czy Adrii. Janusz, starszy od Ireny o 5 lat, jest dobrym gospodarzem. Sprawnie zarządza majątkiem Potoczek, wniesionym w posagu przez żonę Franciszkę z Kotkowskich. W 1938 roku jako plenipotent rodziny Gombrowiczów zlikwiduje majątek Małoszyce. Zrobi to w samą porę, bo po wojnie zostanie on upaństwowiony. W czasie wojny nie kwalifikuje się do wojska. Ma sztywną lewą rękę, pozostałość po wypadku podczas polowania. W Potoczku zatrudnia wielu pracowników, także Żydów, którym zaświadczenie o zatrudnieniu pozwala przetrwać najtrudniejszy wojenny czas.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TECH9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto Bonus. Tankuj z nami! 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl
2: i na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa.
2: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
3: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TEC9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto Bonus. Tankuj z nami!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMedia.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. BIESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dołącz do Prime na Amazon.pl.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

170 dzień roku, 19 czerwca, piątek w kalendarzu, bogaty kulturalnie weekend, tuż. Udowodnię, w Radomiu zagra w weekend Jean-Michel Jarre, w Krakowie Wianki, w kinach od dzisiaj rządzą panowie Bas Astral i Chudy, czyli chłopaki z Toy Story, zresztą Chudy do nas spadnie po godzinie 9 do śniadania mistrzów, no sporo dobra się szykuje, postaram się, by to było dobre poranne spotkanie, także w RMF Classic wypełnione... Oczywiście. Najpiękniejszą muzyką filmową i piosenkami. Dobrymi na rozruch, na dobry początek dnia. Footloose, Kenny Loggins. 8 minut brakuje do 7. Dzień dobry.

0: Cruelli zestaw dźwięków na dzień dobry w Śniadaniu Mistrzów, a zestaw faktów na dzień dobry w RMF Classic szykuje dla nas już Agnieszka Pietrzak.
1: Tak jest. Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów.
1: Wrócimy też do medyczno-politycznego skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Mamy fakty, mamy komentarze. Zapraszam już na siódmą. Do usłyszenia.
3: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Hempik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Hempik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Hempik.
3: Po reklamie.
0: 19 czerwca, zbliża się siódma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze piątkowe fakty ma dla nas o tej porze Agnieszka Pietrzak.
1: Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk USA. To efekt rozmów ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Co wiadomo o tej inicjatywie? O tym w relacji korespondentki RMF Katarzyny Szmańskiej-Borgino.
8: Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
2: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
8: Tłumaczył wicepremier. Teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
1: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział tymczasem 6-miesięczny przegląd obecności amerykańskich wojsk i baz w Europie. Jak podkreślił, jego wyniki będą zależały między innymi od poziomu wydatków obronnych państw NATO.
9: Let's call it the NATO 3.0 review.
1: Nazwijmy to przeglądem NATO 3.0. Przegląd ten zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag ze strony sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz dowództwa europejskiego. Będzie on obejmował konsultacje z Kongresem USA oraz z naszymi sojusznikami. Hegseth ocenił, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę, napisał w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, między innymi paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli.
10: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
1: Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego odwołany. Taką informację przekazał wczoraj po południu na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dodawał: wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Według doniesień medialnych, przypomnę, Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Tak na antenie RMF FM komentował sprawę poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
11: Że i nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne tak naprawdę podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
1: Dawid Kacprzyk zrezygnował w poniedziałek z członkostwa w KO. Wczoraj z funkcji radnego dzielnicy Ursus złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. O czym jeszcze będziemy mówić w czwartek 19? Przepraszam, piątek już. Ha. Piątek, 19 czerwca. Powiemy o tym, o czym się nie mówi.
12: Nie mówi się o tym hałasie, który nas otacza i który na co dzień wydaje się nam czymś naturalnym, oczywistym.
1: W porannych faktach RMF Classic usłyszycie na pewno o festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Dobre dźwięki od Łukasza Wojtusika teraz i mam nadzieję dobre wieści pogodowe. No. Ja jeszcze zaproszę na fakty o 7.30, tak.
0: To teraz wieści pogodowe obiecane.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: No i wreszcie możemy to pani Agnieszko powiedzieć z pełną premedytacją i odpowiedzialnością. Jak będzie dzisiaj bardzo...
14: ciepło.
0: Ciepło, tak jest. Teraz już bardzo ciepło, bo od 14 do 20 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, najcieplej w Zielonej Górze. Dziś pierwszy w tym tygodniu upalny dzień. Po południu na granicach zachodnich nawet 32 stopnie. Po południu też na południu kraju możliwe burze.
14: Ulala.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Szybko czas płynie, 4 po 7 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu radiowego jak zwykle do 10, jak zwykle z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
15: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: Gerwazeńku, protazeńku, dzisiaj są wasze imieniny, wszystkiego dobrego. A wśród urodzonych 19 czerwca są m.in. znakomity brytyjski pisarz, autor świetnych Dzieci Północy, znany głównie z innej książki, z szatańskich wersetów. Tym mistrzem pisarskim jest Salman Rushdie. Urodziny dzisiaj także ma piosenkarka i choreografka Paula Abdul. Dużo dobrego dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. W piątkowym poranku... u mnie dziś same pyszności. Sprawdzę, co nas czeka na Pyrkonie w Poznaniu. W Łodzi zajrzymy na szlak filmowy, a także będzie rozmowa z Chudym z piątej części Tom Story.
15: Śniadanie mistrzów RMF Classic przez radio do serca.
0: No i piosenki takie sercowe też. Takie jak choćby ta. Bradley Cooper, Lady Gaga. Piosenka kultowa już z narodzin gwiazdy. 6 po 7.

0: Można sobie mruczeć Królewna Śnieżka, 7 krasnoludków, Frank Churchill, 11 po 7, Śniadanie Mistrzów. Ambicjami się teraz zajmie o poranku Maciej Korkuć. I to nie byle kogo ambicjami, Świdrygieły samego.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 19 czerwca 1431 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Paul von Rusdorf zawarł przymierze z najmłodszym bratem króla Władysława Jagiełły, Świdrygiełłą. Przymierze? Brzmi dobrze, ale tylko w teorii. To przymierze w tamtym czasie, dwie dekady po Grunwaldzie, nie wróżyło niczego dobrego ani dla Świdrygiełły, ani dla krzyżaków. Świdrygiełło bowiem miał ambicje większe niż możliwości. Nie pierwszy raz zdawało mu się, że dzięki bliskim relacjom z krzyżakami i z cesarzem z Niemiec uda mu się poszerzyć zakres swojej władzy i możliwości. Zdradzał Jagiełłę i wiele razy uzyskiwał chrześcijańskie przebaczenie. Teraz, po śmierci wielkiego księcia Witolda, znowu chciał się uniezależnić od Polski i wyrwać spod wpływów brata. Król Władysław nie czekał. Rozpoczyna działania zbrojne na Litwie. Zdobywa Chorodło, Włodzimierz, Zbaraż. Z bitwy nad Styrem pokonany Świdrygiełło ledwo zdołał uciec. Ale sytuacja jest dynamiczna, bo w tym czasie wielki mistrz von Rusdorf uderza na ziemię dobrzyńską, Kujawy i na Wielkopolskę. Świdrygiełło na wschodzie potulnie podpisuje rozejm, a wojska wielkopolskie pod Dąbkami koło Nakła rozbijają w drzazgi krzyżaków dowodzonych przez marszałka inflanckiego Wernera von Nesselrode. Jagiełło montuje naprawdę silne uderzenie w zakon Westfu z czeskimi husytami. Wtedy wielki mistrz próbuje wykorzystać walki wewnętrzne na Litwie między Świdrygiełłą a Zygmuntem Kiejstutowiczem. Próbuje zmontować antypolską koalicję Prus, Inflant, ruskiej części Litwy ze Świdrygiełłą i wciąż odrębnego Mazowsza. Ale nic mu z tego na szczęście nie wychodzi. Zamieszanie się jeszcze przedłuży. Polacy i Czesi będą skutecznie uderzać na Nową Marchię i na Pomorze. A razem z Litwinami pobiją Świdrygiełłę definitywnie pod Wilkomierzem. Finalnie wielki mistrz von Rusdorf grzecznie będzie pilnował zawartych układów. A pobity Świdrygiełło zejdzie już zupełnie na dalszy plan polityki i do śmierci już nie będzie sprawiał poważniejszych trudności, bo ambicje miał zdecydowanie większe niż możliwości.

0: Suite Sample w fragmencie od Gustawa Holsta, a są tacy, co czekali i w końcu się doczekali. Obiecywali im obwodnicę, no i to się chyba w końcu uda.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Mieszkańcy łódzkiego osiedla Wiskitno się doczekali. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowej, ponad 2-kilometrowej obwodnicy w Łodzi. Ta trasa była obiecywana od lat. Teraz ma być zrealizowana. Obecna ulica Tomaszowska nie jest przystosowana do przenoszenia tak dużego, ciężkiego ruchu, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
2: Po części to my zgotowaliśmy los mieszkańcom tej części Łodzi, tworząc tam z jednej strony, i to dobre, miejsca pracy dla łodzian, ale z drugiej strony musimy też zadbać o to, żeby było tam przede wszystkim bezpiecznie. O tym też przekonały mnie ostatnio kontrole, które odbywają się tam permanentnie ze strony policji, i faktycznie ilość pojazdów i nieszanowanie przepisów ruchu drogowego jest tam codziennością, w związku z czym musimy temu zaradzić.
3: Nowa obwodnica powstanie między ulicami

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Zestaw pięknych dźwięków. Autorem jest Daniel Blum, a to temat z tulipanów. Za dwie minuty kolejna porcja faktów, a w nich między innymi ważne przesłuchanie i dziki.

0: reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: 7.31, pora na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem i może mieć bogatszą kryminalną kartotekę.
2: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
1: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Za pół godziny w krakowskim magistracie ma rozpocząć się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z groźną aktywnością dzików na terenie dzielnicy Kliny. Wczoraj locha w jednej z alejek zaatakowała i wywróciła wózek z rocznym dzieckiem. Mieszkańcy domagają się konkretnych działań.
3: Dawniej stawiali takie klatki, że je wywozili. W tym momencie nic z tym nie robią, mam wrażenie.
4: Boimy się o dzieci, bo to jest zarówno i wieczorem, i rano. No to są ogromne już watahy, to są ogromne ilości tych dzików. W tym roku znowu są młode, jest znowu kilkanaście małych.
1: Mówiły mieszkanki południa Krakowa. Mieszkańcy, leczcie się sami. To już apel burmistrza Norbello na Sardynii. W miasteczku nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu burmistrz wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Mateo Manka wyjaśnia, że sposób wyzdrowienia pozostawia samodzielnej inicjatywie obywatela wobec niemożności uzyskania profesjonalnych wskazówek na terenie gminy. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłany został do rządu premier Giorgi Meloni. Włodarz zarządza samouzdrawianie, a my znamy inne filmowe zarządzenie.
5: Tu jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe.
1: Jutro sobota, dzień wolny, prawda? Zarządzamy święto, nie święto.
0: Piękne. Fakty zarządzam na ósmą w takim razie.
1: A ja zarządzam, że teraz Łukasz opowie o pogodzie.
0: Nie wiem, czy to będą wiadomości z rodzaju tych samoleczących, ale jeżeli ktoś lubi i uważa, że upał ma na niego dobry, pozytywny wpływ, to bardzo proszę. Dzisiaj do 32 stopni, maksymalnie taka temperatura na krańcach zachodnich po południu. Teraz od 14 do 20 stopni. No powiedzmy sobie to wprost, tak, przyszła do nas fala gorącego powietrza i zostanie z nami co najmniej do niedzieli. 7.33. Ja już widziałem, nie wiem czy państwo, Spider-Noir, taki serial nowy, znakomity, naprawdę bardzo dobry. I Nicolas Cage, bardzo dobry. Potwierdzę to dzisiaj, będę w programie nie jeden raz i właśnie z tej produkcji nowość w naszej liście, Kirby

0: Muzyka z serialu Spider Noir, naprawdę dobrego serialu, który można oglądać w dwóch wersjach, kolorowej i czarno-białej. I można przełączać między tymi wersjami, takie cuda. Nicolas Cage naprawdę dobry w tym serialu, naprawdę dobry duet tymczasem w Śniadaniu Mistrzów, Natalia Ryba i Jacek Cygan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć.
1: Wpadliśmy opowiedzieć klasycznie już, co tam u nas będzie się w sobotę dziać.
2: Przyznaj, nie mogłeś się doczekać.
0: Pewnie Śniadania Mistrzów piątkowe bez was to nie Śniadania Mistrzów. Dobrze, ale co u was jutro?
2: Trochę już zajawimy i uchylimy rąbka tajemnicy, że takim ojcem chrzestnym naszego weekendowego wydania będzie Steven Spielberg. Na ekranie mamy dalej Dzień Objawienia. Trochę powspominamy jego starsze, klasyczne tytuły i o tym, no dlaczego tego serducha spielbergowskiego my naprawdę potrzebujemy.
1: Choć ja wiem, że tobie się, Łukaszu, Dzień Objawienia nie podobał, więc możesz się wytłumaczyć.
0: Powiem tylko tyle, to jest bardzo niekonsekwentna fabularnie opowieść i jak dla mnie jednak dość płytka.
1: Ale sądzę, że film, który może ci się spodobać, to jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. My z Jackiem nadal jesteśmy bardzo poruszeni tym, co zobaczyliśmy na ekranie. I o nim też porozmawiamy.
2: No, dla takich filmów jak Nowy Pawlikowski myślę, że powstała ta audycja. Niesamowite to było, ale też pogadamy, jakie takie nieoczywiste rzeczy w tym filmie nam się bardzo spodobały. No, ale żeby nie było tak słodko, to też trochę popsioczymy i pogadamy o tym, co nam się mniej podobało i komu może teraz się ogólnie wszystko mniej podoba, bo zahaczymy o Quentina Tarantino, który ostatnio więcej komentuje i narzeka niż działa faktycznie i tworzy filmy.
1: Jeżeli będą nas słuchać jacyś producenci filmowi, to polecimy też żywe narzędzie ludzkie do tworzenia głosów kosmitów.
2: I tego nie przewidzicie, naprawdę.
1: To co, zapraszamy w sobotę od 15.
2: Słyszymy się.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.

0: Jeśli nie lubicie wydawać za bardzo pieniędzy, to dla oszczędnych to jest piosenka. Można tak śpiewać do stówki. Stay by me, zostań przy mnie, zostań przy mnie. A dlaczego taki temat pieniędzy się pojawił? Bo on jest bardzo ważny o tej porze. 10 minut brakuje do godziny 8.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Bo jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pasaż ekonomiczny pieniądzom między innymi poświęcony jest. Igor Skrzypek zaprasza.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No i jeśli chcemy, żeby pieniądze przy nas zostały, to taką jedną z metod potencjalnie mogą być płatności odroczone. Czyli kup teraz, zapłać później. Okazuje się, że ten mechanizm coraz częściej wita w naszych portfelach. 32 miliony transakcji na kwotę 5,5 miliarda złotych. To dane Biura Informacji Kredytowej tylko za pierwsze 4 miesiące tego roku. Czy taka popularność płatności odroczonych oznacza, że Polakom brakuje środków na zakupy? No, okazuje się, że niekoniecznie.
3: Analiza pokazuje, że korzystanie z odraczania płatności nie jest wyłącznie odpowiedzią na bieżącą sytuację finansową konsumentów. W dużej mierze odzwierciedla on różnice psychologiczne, czyli to, jaki mamy sposób podejmowania decyzji, jaki mamy poziom tolerancji ryzyka, jakie mamy podejście do konsumpcji, albo jakie mamy podejście do zarządzania swoim budżetem.
2: Tłumaczy psycholog biznesu profesor Katarzyna Sekcińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla impulsywnych klientów płatności odroczone mogą być zagrożeniem, bo przypominamy, że to nie jest branie na zeszyt, lecz forma sprzedaży ratalnej. Nieterminowe płatności mogą zaszkodzić i to poważnie naszej zdolności kredytowej.
0: No, czyli trochę, jak wracając do tej piosenki, która była przed chwilą, to jest trochę tak, że po prostu lubimy, żeby trochę pieniądze jednak przy nas były.
2: Część konsumentów ma pieniądze, ale nie chce ich wydawać, więc bierze płatności odroczone. To jest znaczny odsetek tych klientów w Polsce.
0: Tak? W ostatnich miesiącach płatności odroczone pewnie przydałyby się kierowcom na stacjach paliw.
2: Dla zmotoryzowanych mamy jednak dobre wieści. Być może te płatności odroczone już nie będą tak przy dystrybutorach potrzebne, bo kolejne spadki cen paliw nadchodzą. W rafineriach Orlenu o poranku obniżki i to duże. Benzyna 95 w Hurcie jest najtańsza od początku marca. Tak samo w przypadku oleju napędowego. W weekend będzie taniej o kilkanaście groszy za litr, ale obniżki na pylonach w dłuższej perspektywie może nieco psuć dolar. W tej walucie rozliczana jest ropa, a amerykańska waluta właśnie zwyżkuje do 3,73 zł. To jest najwięcej od prawie 3 miesięcy. Dolar jest na fali zwyżkowej po ostatnich ruchach amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynek nie spodziewa się, że w tym roku za oceanem będą obniżki stóp procentowych. Inne kursy bez drastycznych zmian. Euro po 4,26 zł, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,91.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia należy nam się jeszcze przed weekendem, to o 18 w RMF Classic, a porannie był z nami Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Fragmencik z Romeo i Julii, Prokofiewa na 3 minuty przed 8:00 w całości. Duże wydanie faktów nam się zapowiada na 8:00, a co w nich, to Agnieszka wie.
1: Na pewno powiemy o zakończonych badaniach IPN w Hucie Pieniackiej w zachodniej Ukrainie. Będą też na koniec dobre dźwięki. Powróćmy do piosenki.
2: Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat.
1: Warsztaty wokalne dla seniorów, panie Łukaszu. To jeden z punktów programu rozpoczynającego się festiwalu w Szczecinie. Usłyszycie o tym w faktach RMF Classic o 8:00. Zapraszam.
0: Państwo wiecie, co Agnieszka teraz zrobiła. Zagrała taki fragment, że przez cały dzień po głowie chodzić będzie nam.
1: Tak.
0: To idę nucić fakty o 8:00.
1: Tak jest.
3: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet.
12: Miski wypełnione po brzegi.
13: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
14: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Nodino. Today is yours. Feel good.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Po reklamie.
0: 8:01, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Zakończyły się poszukiwania ofiar zbrodni w dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie. Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli miejsca, w których mogą spoczywać szczątki nawet kilkuset osób, ofiar masakry z lutego 1944 roku. Prace poszukiwawcze objęły obszar ponad 4000 metrów kwadratowych. Ludzkie szczątki zostały odnalezione w 25 miejscach. Najważniejszym odkryciem jest jama grobowa o powierzchni przekraczającej 72 metry kwadratowe.
18: Wszystko to, co zgromadziliśmy, nam każe
4: zakładać, że te jamy grobowe mieszczą kilka warstw, przynajmniej kilka warstw pochówków, więc myślę, że spokojnie może mówić o kilkuset osobach, natomiast czy to będzie 200, czy to będzie 600, to my w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić.
1: Mówił ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W najbliższych dniach do władz ukraińskich ma trafić wniosek o wydanie zgody na ekshumację. Jeśli takie pozwolenie zostanie wydane, prace rozpoczną się prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, deklarował wczoraj w Brukseli Donald Tusk. Szef rządu zapowiada działania po aferze z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym. Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajońskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale byli przyjmowani bez kolejki politycy z jego ugrupowania. Premier zaznacza jednak:
17: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
1: Podkreślał premier Donald Tusk. Partia Razem gotowa na rozmowę w sprawie uleczenia służby zdrowia. Poseł Adrian Zandberg w rozmowie w RMF FM mówił jednak o warunku koniecznym, likwidacji kontraktów dla lekarzy.
18: Lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy.
1: Zdaniem Adriana Zandberga stanowisko natychmiast powinien stracić minister Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Ale jak twierdzi współprzewodniczący partii Razem, tak się jednak nie stanie, bo koalicji nie zależy na rozwiązaniu problemu i wyciągnięciu politycznych konsekwencji, a chodzi o pozorowanie, że to właśnie się dzieje.
19: Poranne fakty RMF Classic.
1: Jak dźwięk wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego czasem warto zatrzymać się i wsłuchać w siebie. Tego można dowiedzieć się podczas festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Od dziś w Szczecińskiej Filharmonii. W planach także gra miejska, tańca, nawet koncert w ciemności. Wróćmy do piosenki, czyli warsztaty wokalne dla seniorów. A na początek jednak debata na temat słuchu.
20: Dużo się mówi o zanieczyszczeniu przestrzeni miejskich, na przykład smogiem, ale nie mówi się o tym hałasie, który nas otacza i który na co dzień wydaje się nam czymś naturalnym, oczywistym. My lubimy o sobie mówić jako o takim miejscu, w którym są dobre dźwięki, można we właściwych, dobrych warunkach posłuchać muzyki, a jednocześnie ulica Małopolska, czyli ta ulica, przy której znajduje się Filharmonia, to ulica, która jest jednym z głośniejszych punktów w naszym mieście.
1: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Dodam, że festiwal potrwa do niedzieli. U nas całkiem spokojnie, ciche dźwięki?
0: No, my w ogóle jesteśmy takim duetem, który się uzupełnia i wsłuchuje w siebie, bo w przeglądzie prasy też znalazłem taki bardzo ważny artykuł o potrzebie ciszy. Do prasy zerkniemy za chwilę, a czy cicho w pogodzie, to już sprawdzę. Fakty wracają o 8.30.
1: Na razie cicho.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: No i proszę, i tak patrzę i oczom nie dowierzam. Są takie miejsca w kraju, pani Agnieszko, gdzie jest 8 rano, 8.05 i już jest 21 stopni. No.
1: Czyli ciepło.
0: Tak, tak ciepło na przykład w Katowicach i Wrocławiu. Najchłodniej teraz na Suwalszczyźnie, tam 16 stopni. W całym kraju dzisiaj w miarę pogodnie. Na niebie trochę chmur, trochę słońca. No i będzie gorąco, do 32 stopni nawet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Opowieść o ciszy w radiu w faktach już była. W przeglądzie prasy będzie za chwilę. O tym, że cisza jest ważna, pisze Tygodnik Powszechny. To dobra lektura na weekend. Potem Przemek Semczuk zapowiedział odwiedziny, a przed 9 jeszcze do Łodzi. Ruszymy, bo tam szlak filmowy, a że film nas interesuje, to się wybierzemy. I jeszcze po 9 Człowiek z Toy Story. Chudy się pojawi.
19: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: A muzycznie też pysznie będą dźwięki od Jamesa Newtona Howarda, będzie Gustavo Santaolalla, a teraz już In Excess.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Na mojej drodze stanął sondaż, znajdziecie go na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Na pytanie, czy pana zdaniem wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinny mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy? Co odpowiadamy? Zdecydowanie tak odpowiadamy. I to jest postulat, który łączy nas bez względu na poglądy polityczne, pisze gazeta. Teraz jest tak, że urząd sprawdza tylko, czy prawo jazdy jest prawdziwe, czy to autentyk, no i co, no i chyba można jechać. A z sondażu dla Rzepy wynika, że prawie 84% Polaków jest za tym, by bezwzględnie taksówkarze jeździli z nami na podstawie polskiego prawa jazdy. Zmieniamy gazetę, zmieniamy temat. Drogie nawodnienie. Na mundialu jest. Liczba dnia z drugiej strony wyborczej o tym świadczy. To 850. 850 milionów, żeby być ścisłym. Tyle amerykańskie telewizje zgarną ze spotów reklamowych w czasie piłkarskich mistrzostw świata i część z tych pieniędzy zarabiają dzięki wprowadzonym w trakcie spotkań przerwom obowiązkowym dla piłkarzy na nawodnienie się, bo na mundialu gorąco, duszno i trzeba się nawadniać. Piłkarze więc piją w czasie spotkań, a ktoś w USA na tym zarabia. Zgrabne, prawda? To jeszcze tygodnik powszechny i obiecana cisza. To jest w ogóle dobra lektura na weekend, na takie zwolnienie się od trybu bycia w biegu. Kama Witkiewicz pisze o tym, że w przebodźcowanym świecie może być ta cisza na początku trudna, nawet drażniąca, ale z czasem pomoże nam się wyciszyć. I to nie jest zbiór porad, ten tekst, tylko opowieść o jakościowym odpoczynku. Nie chodzi o ciszę samą w sobie, lecz o stan umysłu nastawiony na odbieranie, a nie działanie, na porządkowanie doświadczeń, najlepsze zrozumienie siebie. Autorka przypomina też, że gdy pozwalamy sobie na chwilę nudy, na błądzenie myślami, uruchamia się w mózgu tak zwana sieć spoczynkowa, która jest odpowiedzialna między innymi za integrację przeżyć i regulację emocji. Więc integrujmy się, regulujmy, odpocznijmy w weekend, wyciszmy się. No i poczytajmy tygodnik powszechny, bo tam wskazówki.

0: Światło, którego nie widać. Muzyka John Howard. Człowiek, który jest w studio teraz. Czujesz?
1: No jasne, że czuję. Piątek, czyli zbliża się kolejny odcinek Enigmy.
0: Przemku, wiem, ale akurat nie o tym myślałem.
1: A, to masz na myśli. Oczywiście, że czuję. Czas najwyższy, można w końcu zakręcić kaloryfery.
0: Jak zwykle, pół żartem, pół serio. Przemek Semczuk z nami.
1: Ja w obu sprawach serio. Nie wiem jak słuchacze, ale ja nie mogę się doczekać zapowiadanych od miesiąca upałów, by się troszkę rozgrzać i zamienić siłownię na pływanie na desce.
0: Proszę, czego się dowiedzieliśmy. Przemek Semczuk i deska. Czyli masz wakacyjne plany.
1: O nie, wakacje wakacjami. W przyszłym tygodniu ostatni odcinek tego sezonu Enigmy. Ale trzeba szykować już kolejny sezon. Mam już długą listę ciekawych postaci, kilka nie zmieściło się w tym roku, ale z pewnością opowiem o nich po wakacjach.
0: Dobrze, a w dzisiejszym odcinku poznamy postać?
1: Jak zwykle dowiemy się tego wieczorem. Sprawdzasz, czy w końcu się nie wygadam. Na razie mogę zdradzić, że będzie dość mrocznie.
0: Mrocznie mówisz, no to odmiana, bo w ubiegłym tygodniu, z tego co pamiętam, było muzycznie.
1: A widzisz, dobrze, że o tym przypominasz. Mój znajomy Romek, który pod koniec lat 70. studiował na Akademii Muzycznej, po wysłuchaniu historii Astora Piazzolli powiedział, że oni w Akademii na bandoneon mówili już wtedy Piazzolla.
0: To ładne. Bandoneon, czyli Piazzolla. Moim zdaniem to nawet lepsza nazwa, bo na
1: bandoneoniście.
0: O to. Dziękuję. Można sobie język połamać.
1: Piazzolista też nie jest łatwiejszy.
0: No ale może nam trochę ułatwisz w związku z tym. Może jakaś muzyczna podpowiedź na dzisiaj?
1: A widzisz, jest nawet wspólny mianownik. W Enigmie nie wspomniałem, bo to dla słuchaczy było oczywiste, że Libertango kojarzy nam się z wykonaniem Grace Jones i filmem Romana Polańskiego Frantic. Jeśli masz muzykę z dziecka Rosemary Polańskiego, to będzie idealnie pasować. Ewentualnie, choć to już dalekie nawiązanie, może być Mike Oldfield z Egzorcysty.
0: No to naprawdę mrocznie będzie dziś.
1: No w końcu po 22 to już można.
0: Przemek w ten mroczny sposób zaprosił nas na dzisiejszą Enigmę w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: Coldplay, Tu Cellos, Clocks, 8:26 na zegarze, za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak. Wrócimy w tych faktach do ważnego problemu w Krakowie. Ten problem się pojawił jakiś czas temu, a są nim dziki.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma

0: pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Po reklamie.

0: 8.31, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
1: Stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK obejmie Piotr Malepszak. Jak rozwiązać problem dzików w południowym Krakowie? Zastanawiają się przedstawiciele miasta, służby miejskie, lekarz weterynarii, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za działania związane z odławianiem zwierząt. Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zwołane po wczorajszym zdarzeniu na terenie Klin. Przypomnę, locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Mieszkańcy mówią o ogromnym problemie z dzikami.
3: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
4: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików. Ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć.
1: Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Informacja drogowa sprzed chwili. Są problemy na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Na jezdni w kierunku Warszawy po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany został jeden pas. Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów w Bangkoku pokonały Ukrainę 3-1. Kolejny mecz naszych jutro z Holenderkami.
0: Kolejne fakty? O 9:00
1: tak
0: w RMF Classic.
1: Zapraszam. A teraz pogoda.
0: Mówią, że na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. No pewnie, że jest. W wielu ogrodach kwitną wegele, róże. Jest co oglądać. A dziś wieczorem pewnie będzie trzeba też to podlewać, ponieważ w planie bardzo gorący dzień. Teraz od 16 do 21 stopni. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie. Taka temperatura na zachodzie naszego kraju po południu. To ja może coś na rozgrzewkę mam? Nie, może lepiej nie, skoro tak ciepło ma być, ale coś bardzo przyjemnego muzycznie. Na przykład dla pani Agnieszki z Faktów. I dla wszystkich tych, którzy lubią piękne
1: dźwięki.
0: Co bym
1: chciała najbardziej usłyszeć?
0: No to właśnie usłyszysz. Może być?

0: Od razu czuć w powietrzu i muzycznie, że piątek, prawda? Więc tacy rozśpiewani, roznuceni, rozluźnieni jesteśmy, taką mam nadzieję. I tego wam dzisiaj życzę, nie tylko w poranku, nie tylko w czasie śniadania mistrzów. Podróż proponuję. Podróż kultowym czerwonym ogórkiem, śladami serialu Daleko od szosy. To jest jedna z propozycji Szlaku Łodzi, miasta filmu UNESCO. W ten sposób filmowa Łódź rusza w trasę, a w planach spacery, wycieczki, w sumie 8 dużych wydarzeń.
1: Zaczynamy od ważnej rocznicy, czyli 50-lecie serialu kultowego, który był nagrywany w wielu miejscach w Łodzi, chociażby w łódzkiej samochodówce, na Placu Wolności, Placu Komuny Paryskiej, czyli daleko od szosy. Więc 21 czerwca będzie tutaj pokaz. Oczywiście spotkanie z gwiazdami, odtwórcami głównych ról, a później przejazd czerwonym ogórkiem, więc myślę, że to będzie niezwykła atrakcja. Takich przejazdów będą jeszcze dwa, w lipcu i w sierpniu, więc to jest jeden temat tych spacerów i wycieczek. Drugi temat to oczywiście Wajda, bo jak Państwo wiecie, obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, więc również te spacery będą miejscami, gdzie reżyser spędzał czas, gdzie były nagrywane jego filmy, ale również byli aktorzy i aktorki. I trzecia odsłona to też bardzo ulubiona pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy, jak Państwo wiecie, Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych. To właśnie im będzie poświęcony ten trzeci blog, ale będzie taki miks i myślę, że to, co jest najatrakcyjniejsze, to ten właśnie plener i wycieczki i spacery.
2: Związane właśnie jeszcze z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem czerwonym ogórkiem MEX 272, takim kultowym ogórkiem, i te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia. Bilety na pierwszą wycieczkę dostępne będą już jutro, natomiast ta wycieczka sierpniowa, bilety będą dostępne na 2 tygodnie przed wycieczką. Dalsza część naszych atrakcji szlakowych to spacery właśnie śladami aktorów i aktorek. I tytuł Kto tu się kręcił właśnie się do tego odwołuje, czyli właśnie role, które powstawały tutaj w Łodzi, tak naprawdę najbardziej jakieś znamienite, czy będą to role aktorek Agaty Kuleszy, Beaty Tyszkiewicz, czy aktorów Cezarego Pazury, Bogusława Lindy, czy Jana Machulskiego. I te spacery również będą oczywiście prowadzone przez przewodników.
0: I to wszystko opowiadały i zdradzały reporterce RMF FM Agnieszce Wderce, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka oraz koordynatorka spacerów i wycieczek z Łódź Film Commission Paulina Szewczyk. Ale skoro Łódź tak piękna jest filmowo, to może poszukajmy jeszcze takich miejsc?
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Przecież Łódź to tylko jedna z propozycji, a my ruszamy w tropem kina przez Polskę w RMF Classic. Tworzymy wspólnie z wami filmową mapę Polski, szukamy miejsc, gdzie kręcono znane filmy i seriale. Zgłoście swoją miejscowość ulubioną, która kojarzy wam się z filmami, z serialami, na rmfclassic.pl, specjalna formatka zgłoszeniowa. No i pomóżcie w ten sposób nam odkryć filmowe historie z całego kraju dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i to właśnie je odwiedzimy z naszym mobilnym studiem. Stamtąd będziemy prowadzili program RMF Classic. No i pomóżcie nam po prostu być razem, to po pierwsze, w wakacje, po drugie, stworzyć taką mapę, która będzie naprawdę, mam nadzieję, sporych rozmiarów. A i co ważne, autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy wakacyjnymi gadżetami. No nie pozostaje nic innego, jak zgłosić swoje ulubione filmowo-serialowo miejsce na rmfclassic.pl.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.

0: Rembrandt i dźwięki z serialu Przyjaciele. 10 minut brakuje do godziny 9, a ja mam dla was dobrą propozycję, tym razem muzyczną na weekend. Klasyka stylu to jest nowy cykl koncertów kameralnych łączących muzykę klasyczną z rozmową o stylu życia, języku, kulturze słowa, codziennej elegancji. Artyści oraz inspirujący goście spotykają się, tak jest pomysł, w zabytkowych wnętrzach śląskich zamków. Tych nie brakuje, by pokazać, że klasyka może być i bliska, i aktualna. O pomyśle opowiedział Jadwidze Polus, artystyczny kurator tego wydarzenia, maestro Michał Nesterowicz.
1: Generalne przesłanie, które chcemy osiągnąć i puścić w świat, a mianowicie, że w ramach obcowania z muzyką klasyczną tak naprawdę dotykamy naszej codzienności. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy posiłkować się już nie tylko samą muzyką, ale też i gośćmi, których zaprosiliśmy, by stworzyli rodzaj takiej prelekcji przed każdym z recitali. I abyśmy pokazali, iż tak naprawdę klasa, styl, to jest coś, co nie powinno być nam obce, a świadome używanie tych poszczególnych elementów, a w szczególności świadome poszukiwanie czy słuchanie muzyki klasycznej, to jest integralna część właśnie takiego świadomego życia. Jednym z kluczowych takich założeń tego cyklu jest przywrócenie miejsca kulturze, takiej kulturze wyższej w naszej codzienności. Nie jako czegoś właśnie odświętnego czy odległego, ale trochę jako naturalnej przestrzeni, która kształtuje smak, pogłębia refleksje, porządkuje emocje. Taka muzyka staje się narzędziem budowania takiej wewnętrznej jakości życia, uczy słuchania, koncentracji, wrażliwości na detale, na znaczenia. W związku z tym te wszystkie elementy w pewnym sensie sobie uświadamiamy na co dzień, czasami nie. No i myślę, że cały nasz ten cykl, ten koncept jest niczym innym jak zaproszeniem do traktowania sztuki właśnie nie jako dodatku, tylko jako takiej integralnej części naszego świadomego życia.
0: Tyle maestro Michał Nesterowicz, a kolejny koncert z tego cyklu już jutro na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Z recitalem wystąpi pianista nieble jaki, Szymon Nering, a w programie muzyka Fryderyka Chopina. Między innymi z kolei prelekcję Styl Dobrego Życia wygłosi też niebyle kto, Aga Kozak.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Burgundy Pan Greek to już za nami. Przed nami kolejna porcja faktów. Agnieszka Pietrzak.
1: Tak jest. A w faktach o 9:00 przedstawimy nowego wiceministra, a w zasadzie nową wiceminister w resorcie obrony narodowej. Będzie też maksimum 325. I nie tylko. Szykuje się wielka parada tramwajów. Gdzie? Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: Minuta po 9:00. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została właśnie wiceministrem obrony. Ogłosił to kilkanaście minut temu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji i tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
1: Mówił, powołując nową wiceminister, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zawalił się niewielki most nad rzeką Knajką w Dębowcu w Śląskiem. Droga, która tam biegnie, jest całkowicie nieprzejezdna. Według wstępnych ustaleń przeprawa mogła być przeciążona i nadmiernie eksploatowana. Konstrukcja mostu jest całkowicie zniszczona. Do niewielkiej rzeki runęły bariery i część biegnącej tam asfaltowej drogi. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Zarząd placówki odwołany, co zatem z odpowiedzialnością polityczną za wydarzenia, które miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie. Nic nie wskazuje na razie na to, by w Koalicji Obywatelskiej ktokolwiek poniósł odpowiedzialność za to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki.
12: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
1: Mówił Jan Grabiec, szef kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
13: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Politycy Koalicji Obywatelskiej też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście leczył się w tym szpitalu.
14: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef KO w Warszawie, który, jak zapowiada premier, nie straci tego stanowiska. Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, przypomnijmy, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000 zł, korygując 33 faktury.
15: Są i takie fakty.
1: Na krakowskiej linii muzealnej pojawią się w tym roku aż 4 unikatowe tramwaje. W ramach międzymiastowej wymiany na tory wyjadą składy ze Śląska, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Maksimum 325 ze stolicy Dolnego Śląska to jeden z najstarszych i najbardziej widowiskowych tramwajów w naszym kraju.
16: Tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. Ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. Można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę.
17: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
18: Już od tej niedzieli będą na krakowskiej linii muzealnej, a wszystkie naraz wyjadą w przyszłą niedzielę, 28 czerwca. Będzie wielka parada tramwajów, 30 i zabytkowych, i współczesnych przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta, oczywiście z pasażerami.
1: Będzie widowiskowo na pewno. O tramwaje pytał nasz reporter Paweł Konieczny, a odpowiadali Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego i Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK.
0: No i jak tu nie jechać, panie Agnieszko? Tak,
1: pana
0: no bo tak sobie pomyślałem, że wiesz, pojedziemy tą linią razem. Ja tak powiem, zobacz Agnieszko, to chyba orzechowiec amerykański jest.
1: A ja zapytam, a jaka będzie pogoda, pani Łukasz?
0: A to ja pani już teraz powiem, pani Agnieszko, to ja pani już teraz powiem. Fakty wracają o 9:30.
1: Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Już teraz daję znać, pani Agnieszko, że...
1: Z niecierpliwością czekam na to, że będzie ciepło.
0: Nie, będzie duszno, ale ciepło też przy okazji, bo ciepło jest i to się łączy z tym, że jest duszno. Od 17 do 23 stopni już mamy, a dopiero 5 minut po 9. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, najcieplej patrzę na Dolnym Śląsku. Chmury i przyjaśnienia w centrum, sporo słońca na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Uwaga, tam burze możliwe.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Ależ piękne święto dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, pani Agnieszko.
1: Mianowicie.
0: Dzień leniwych spacerów.
1: Myślałam, że leniwych pierogów, ale
0: To w ten weekend w ogóle można połączyć leniwe z pożytecznym, na przykład w Krakowie na wianki się wybrać, albo do kina na Toy Story 5, albo na plażę choćby taką podmiejską, albo na Pyrkon do Poznania. No i wszystkie te opcje są w wersji slow, czyli spacerowej, możliwe, leniwie spacerować można, byle w cieniu, bo rzeczywiście, jak słyszeliście, bardzo gorąco będzie. Ja do 10:00 takie propozycje różne na weekend dla was zbieram i chętnie się nimi podzielę, a Katarzyna Czajka-Kominiak podzieli się jeszcze z wami przed 10:00 poleceniami serialowymi.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Muzyką też się dzielę. Mark Knopfler, Metroland.

0: Towarzyszyła nam o poranku muzyka Krzeszmira Dębskiego do Starej Baśni. Na upał dobra jest na przykład plaża, wiadomo, i pływanie, a taki upał przed nami. Może to być podmiejskie kąpielisko, jak choćby plaża na Bagrach pod Krakowem. Wiedzą o tym zresztą nie tylko krakowianie. Szczególnie, że to plaża dopuszczona już przez sanepid i otwarta.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Ważne dla mieszkańców Krakowa plaże nad zalewem Bagry. Plaża Bagry i plaża Bagry Wschód nadają się do korzystania i otwarto je już wczoraj oficjalnie. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
2: W wodzie znajdują się bakterie, ale ich ilość nie zagraża życiu i zdrowiu plażowiczów, choć no, polskie normy nie są zbyt restrykcyjne. Ale wróćmy do dobrych wiadomości.
0: Właśnie decyzja sanepidu oznacza, że na plażach od wczoraj pojawili się ratownicy.
3: Kąpielisko w parku Bagry Wielkie działać będzie 7 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do niedzieli. W godzinach od 10 do 18 nad Państwa bezpieczeństwem będą czuwać wykwalifikowani ratownicy.
2: Dobra wiadomość też jest taka, że nic nie będzie nam przeszkadzać w wylegiwaniu się na plaży.
3: Tak, remonty na Bagrach zostały zakończone, więc w tym roku plażowanie tak bardzo na spokojnie, bez żadnych utrudnień.
2: Zapewnia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni.
0: Nic, tylko korzystać, plażować, ale rozsądnie, bo upał zapowiada się choćby w ten weekend spory. A informacje na temat kąpielisk nad zalewem Bagry, już otwartych, zbierał dla nas Przemek Błaszczyk.

0: Muzyka z drugiej części trzeciego miejsca. Marco Beltrami jest autorem. 20 minut po 9. Wielka radość dzisiaj w kinach. Szeryf Chudy, Baz Astral, Jessie, Pan i Pani Bulwa, Cienki, wielu, wielu innych. Cała wesoła gromada zabawkowa znana z animacji Toy Story powraca dzisiaj na ekrany polskich kin. I to już piąta część tej fantastycznej serii, którą ja przyznaję bardzo lubię. Podbiła serca widzów na całym świecie. W Polsce też jest bardzo lubiana. Głównie ze względu na dubbing. Reżyserem polskiego dubbingu jest tym razem Grzegorz Pawlak. Od samego początku, czyli od 95 roku, polskim głosem Szeryfa Chudego jest aktor Robert Czebotar, który kilka dni temu odwiedził nasze studio, a rozmawiała z nim Natalia Grzeszczyk.
1: Zastanawiałam się, czy zdarza się panu, że jest pan zaczepiany na ulicy i ktoś prosi, żeby powiedział pan: uwaga, ktoś zatruł studnię.
2: No tak.
1: Albo rączki do góry właśnie.
2: Tak, rączki do góry, czy tam to miasto jest za duże dla nas dwóch. Takie tam się zdarzają sytuacje, tak. Bardzo często mam prośby od moich przyjaciół, żeby nagrać coś wewnętrznie na urodziny wnuczka, na urodziny syna, szwagra, znajomego. Czasami nam się zdarza z kolegą, który naśladuje głos JP2. Wszystko będzie dobrze, nie przejmujmy się, bądźmy, nie lękajcie się, wszystko będzie dobrze, mój Boże.
1: I tak w zestawieniu Chudy.
2: I tak w zestawieniu Chudy i JP2 próbujemy składać życzenia. No, wzbudza to niezwykłe reakcje. Najciekawsze są nagrania tych reakcji później, kiedy je obserwujemy. Także tak, czasami kogoś pozdrawiam, czasami jakaś dziewczynka 5-6-letnia, czy jakiś chłopczyk w towarzystwie mamy czy taty, chowając się za biodro, powie: czy mógłby pan mi... No, mama mówi: mów, powiedz do tego pana wyraźnie, bo Chudego bym chciał. I nagle potem odzywa się głos Chudego i to dziecko ma w zasadzie wyjaśnione wszystko już na pół życia, prawda? A najbardziej wzruszające są momenty, kiedy przychodzi ze łzami w oczach facet taki właśnie koło 40, 50, ma na ręku swojego synka albo swoją córkę i mówi: proszę pana, wychowywałem się na pana głosie, a teraz pana głos lubi mój syn czy moja córka. To jest niezwykłe, że gdzieś podążamy przez te no już 3 dekady, nie ma żartów, podążamy gdzieś z tym pomysłem, z tym projektem przez tu i teraz.
0: No, szykuje się fantastyczne spotkanie, cała rozmowa z Robertem Czebotarem w ostatnim przed wakacjami wydaniu sobotniej teatralnej audycji Café Classic u Natalii Grzeszczyk za tydzień w sobotę, a na Toy Story 5 można się wybrać choćby w ten weekend i usłyszycie tam piosenkę przewodnią z tej części przygód Szeryfa Chudego, Baza Astrala i całej kompanii, którą śpiewa dla nas Taylor Swift.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF.

0: Wybrzmiewa Carmen w śniadaniu mistrzów Georges Bizet, a za chwilę brzmieć będą fakty, w nich m.in. doniesienia z autostrady A2 na wysokości Poznania. Tam ważna informacja dla kierowców nam się szykuje. Będą także obrady Sejmu wznowione.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: To wielkie równanie te.

0: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
1: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: 9.31, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Odnalezione szczątki Polaków zamordowanych w 1944 roku zostały zabezpieczone przed planowanymi ekshumacjami. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej zakończyli poszukiwania w dawnej wsi Huta Pieniacka na zachodzie Ukrainy. Podczas prac odkryto ludzkie szczątki w około 25 miejscach, a także jamy grobowe o powierzchni ponad 70 metrów kwadratowych.
2: Możemy szacować, że te szczątki będą spoczywać naprawdę na jakiejś głębokości takiej, która pomieści kilkaset osób. To jest nasz szacunek taki wstępny.
1: Tłumaczył ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Sejm wznowił obrady. W ostatnim dniu posiedzenia posłowie będą głosowali m.in. nad rządowym projektem ustawy, która ma umożliwiać zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ważna informacja dla kierowców planujących podróż autostradą A2 na wysokości Poznania. Rozpoczął się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Główne prace rozpoczną się w poniedziałek, ale już teraz wprowadzone są zmiany organizacji ruchu.
3: Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone pozostałymi łącznicami węzła. Natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny.
1: Informowała Anna Ciamciak, rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej. Remont na węźle Poznań-Krzesiny potrwa ponad miesiąc. Za niespełna pół godziny. Następne fakty w RMF Classic. Zapraszam.
0: W wielu miejscach kraju już 20 stopni, a są takie miejsca, gdzie i więcej. 23 we Wrocławiu, 24 stopnie w Zielonej Górze. Tam po południu nawet 32 stopnie. Burze możliwe na południowym wschodzie kraju dzisiaj, jeszcze przed południem. Jutro upał potężny do 35 stopni, a w niedzielę nadal żar z nieba. W planie i do 33 stopni. 9.34 to może Michael teraz?

0: The Temptations i Smokey Robinson. Temat z mojej dziewczyny, oczywiście My Girl. 9:35. Spoglądam na zegar na stronie internetowej tego wydarzenia. 2 godziny 24 minuty 36 sekund zostało do oficjalnego rozpoczęcia Pyrkonu, wielkiego festiwalu fantastyki, największego chyba w kraju, święta fantastyki, cosplayu. No i to będzie kosmiczna i fantastyczna przygoda. Po prostu wszystko w Poznaniu na uczestników wydarzenia czeka. 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów.
1: Ja osobiście pójdę na 2 punkty programu na 100%. Pierwszy punkt programu to jest piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. Drugi punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji. Ograniczenia liczby sprzedawanych biletów dotyczą ograniczeń wynikających z infrastruktury targowej, aczkolwiek w zeszłym roku nie zbliżyliśmy się do tej granicy.
0: No, jak będzie w tym roku, to się przekonamy, mówił Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Na Pyrkonie nie zabraknie także pięknych kostiumów ręcznie robionych przez cosplayerów. Strefa dla nich przeznaczona na tegorocznej edycji festiwalu będzie naprawdę duża, ma być na bogato.
2: Jest jeszcze większa niż w zeszłym roku, jeżeli ktoś z Was był, to zapraszamy serdecznie ponownie, ponieważ rozwijamy się co roku coraz bardziej. Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak mówiłam wcześniej jest maskarada, czy projekt własny, czyli tworzenie swoich własnych postaci, których właśnie sami wymyśliliśmy, a nie są one bazowane na jakiejś popkulturze wcześniej, także jest tego naprawdę masa.
0: No, opowiadała nam cosplayerka, organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie, Aleksandra Szapitora. Łącznie w czasie Pyrkonu zaplanowano udział ponad 340 specjalnych gości z Polski i z zagranicy, bo to festiwal naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu międzynarodowy i zajmie to wydarzenie wszystkie targowe pawilony w Poznaniu. Pyrkon już za parę chwil się rozpocznie, wydarzenie potrwa do niedzieli, a informacje na ten temat zbierał nasz reporter w Poznaniu, Przemek Wałczyński.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Klaus Doldinger i temat z niekończącej się opowieści. To za nami w Śniadaniu Mistrzów. Mam wrażenie, że seriale to rzeczywiście jest taka historia, która nie ma końca. Można o nich rozmawiać. Robi to profesjonalnie Katarzyna Czajka-Kumijaczuk, która z nami w studio.
1: Cześć.
0: Oglądam Wdowią Zatokę i to jest serial przedziwny, w którym udało się pogodzić dwie estetyki. Komedii i horroru. Co twoim zdaniem jest mocną stroną tego serialu?
1: Wdowia Zatoka moim zdaniem czerpie przede wszystkim z tego, że w ostatnich latach bardzo popularne stały się serialowe horrory, które korzystają z pewnych klisz narracyjnych, a Wdowia Zatoka wszystkie te klisze doskonale wyśmiewa. Ale to nie wszystko, bo jak w każdym dobrym serialu najważniejsi są bohaterowie i mieszkańcy wyspy, tego właściwie głównej bohaterki całej opowieści, których poznajemy, są po prostu taką grupą, która trochę przypomina nam czasy miasteczka Twin Peaks, trochę są parodią bohaterów typowych serialowych horrorów, ale przede wszystkim łatwo ich polubić, no i chcemy ich widzieć jak najwięcej na ekranie. I wcale mnie nie dziwi, że ta mieszanka horroru i komedii okazała się takim przebojem i ja już teraz prognozuję jednym z najbardziej nagradzanych seriali minionego roku.
0: Serialowa wieszczka, która naprawdę myli się bardzo rzadko, Katarzyna Czajka-Kumijaczuk, to jeszcze o jedną nietypową produkcję chcecie dopytać, która będzie miała kolejny sezon zresztą, a mowa o Kulawych koniach. To nietypowy serial, dlatego że tutaj świat ratuje dość dysfunkcyjna grupa agentów pod wodzą dość grubiańskiego i delikatnie mówiąc niezbyt przyjemnego szefa. Świetny jest w tej roli Gary Oldman. Czar tej drużyny ze Sloth House na czym polega?
1: Moc Kulawych koni moim zdaniem zasada się na dwóch elementach. Po pierwsze, to są historie szpiegowskie, a my kochamy historie szpiegowskie i w każdym sezonie dajemy się wciągnąć w tą nową opowieść. A druga rzecz, no to ponownie bohaterowie, bo prawda jest taka, dobry serial opiera się na dobrych bohaterach, no i bohaterowie, których poznajemy w Kulawych koniach są bardzo dobrze napisani, a przez to, że pojawiają się właściwie co sezon nowe postaci, to nigdy nie jesteśmy znudzeni, nigdy nie mamy wrażenia, że oglądamy w kółko to samo i za każdym razem, kiedy siadamy do nowego sezonu, to nie wiemy, kogo w nim spotkamy, no i też, czy nasi bohaterowie sobie poradzą. A na samym końcu lubimy trochę kibicować, no właśnie, tym nieudacznikom, tym, którzy zostali odsunięci na margines, a ostatecznie zwykle okazują się bardziej kompetentni niż najlepsi szpiedzy MI5.
0: Najbardziej kompetentne w wiedzy miejsce, jeżeli chodzi o seriale, to Uniwersum RMF Classic. Po 14:00 jutro spotkanie z Katarzyną Czajką-Kumijaczuk u nas.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Pobrzmiewa karnawał zwierząt, kończy się piątkowe śniadanie mistrzów, a zaczyna się przygoda i spotkanie z Katarzyną Chnat.
1: Dzień dobry.
0: Ja mam do ciebie, Kasiu, piękną historię. Mhm. Otóż znalazłem to przed chwilą w mediach społecznościowych. W Bogatyni, słuchaj, ktoś doniósł Straży Miejskiej, że młody chłopak na drodze sprzedaje lemoniadę. No i w ten sposób sobie dorabia. No i ktoś doniósł, że to nielegalne. I strażnicy przyjęli zgłoszenie, patron się na miejscu zjawił. No i czytam na stronie oficjalnej Straży Miejskiej w Bogatyni w mediach społecznościowych, że uwaga, po przeprowadzeniu czynności służbowych funkcjonariusze podjęli decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu całego dostępnego towaru. Zgadza się, prawda? Uspokajamy. Zabezpieczenie polegało na wykupieniu całej partii lemoniadek przez strażników we własnym zakresie. Towar został skonsumowany, a jego jakość oceniono bardzo wysoko. No i
1: to ładne.
0: Prawda? Prawda? No i bądźmy dla siebie mili, serdeczni, a nie patrzmy na siebie wilkiem, że coś nie tak. Prawda? To jest chyba dobre przesłanie na weekend.
1: Bardzo dobre przesłanie. Ja będę mieć równie przyjemnie i sympatycznie po godzinie 10, więc serdecznie zapraszam.
2: Reklama. Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 10:00, słuchacie RMF Classic, czas za najświeższe fakty. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku. Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, a za chwilę posłowie mają podjąć decyzję, czy przyjąć projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie podziałów politycznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem na salę plenarną mówili naszemu reporterowi, że będą głosować za przyjęciem rządowego projektu. Jednak jak mówiła była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS, te przepisy są niewystarczające.
4: Ewentualną zmianą, o której dzisiaj powinniśmy mówić, to chociażby takie może tachografy dla lekarzy, czyli informacja w systemie, który lekarz jest w jakim miejscu.
3: Ten niesprawny system musi być zmieniony, podkreślają politycy koalicji rządzącej.
5: To należy uporządkować. To jest problem, który dotyka od wielu, wielu lat, ale to nie jest problem danego czy innego lekarza konkretnie. To jest problem systemowy.
3: Mówił poseł Centrum, członek Komisji Zdrowia Norbert Pietrakowski. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa, szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie, zauważa nasz korespondent w Londynie Bogdan Vermorgen. Z czego wynikają te opóźnienia?
6: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmierowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Odsłaniamy fakty.
3: W ten weekend plaża w Gdańsku-Brzeźnie należeć będzie do triatlonistów. Dziś zawody najmłodszych sportowców, którym nie straszne pływanie i bieganie, zaczynają najstarsi na 100, 15 i 17-latkowie, ale po 16 kategoria najmłodszych, 50 metrów pływania, 100 metrów biegu.
7: Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. To umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie, myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy szczęśliwsi.
8: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania trzech sportów na raz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
3: Zachwalają zawodnicy Marta Lagownik i Bartek Banach. W niedzielę kulminacja triatlonowego weekendu w Gdańsku. A w ten piątek po 10:00 Katarzyna Chnat w RMF Classic. Za chwilę o pogodzie. Fakty wracają o 11:00. Zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: Zapowiada się ładny dzień z dobrą pogodą i równie udany weekend. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Na południowym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwy przelotny deszcz i burze. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna 22 stopni nad samym morzem, przez około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: 4 minuty po 10 startujemy z konkursem podróżniczym w piątek, tuż przed weekendem. To dobry czas, by pomyśleć o miejscu, które chcecie odwiedzić tego lata. A my będziemy inspirować i podpowiadać, gdzie warto się wybrać i dlaczego. Przy okazji mamy nagrody w konkursie Plecak pełen pomysłów i dużo dobrej muzyki. Za chwilę ta z miniserialu Anioły w Ameryce, teraz Jean-Marc Luizada zagra mazurka Cismol, opus 6 numer 2 Fryderyka Chopina. Ja nazywam się Katarzyna Chnat. Dzień dobry.

Temat tytułowy Za nią w Ameryce i muzyka Thomasa Newmana w RMF Classic 10 minut po 10. Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby weekend trwał całe 3 dni? Ja często o tym myślę i sądzę, że dużo łatwiej byłoby nam się wtedy zregenerować, no bo 2 dni weekendowe to chyba trochę za mało. Ale można próbować już w piątek nieco odpuścić i zacząć się relaksować. Specjaliści mówią, że ważny jest ruch, zabawa, ale taka mądra i nuda. Ponudzić się od czasu do czasu nie zaszkodzi. My natomiast w RMF Classic stawiamy przede wszystkim na zabawę i serwujemy Wam zagadki konkursowe w kontekście wakacyjnych podróży. Dzisiaj kolejna do rozszyfrowania i szansa na zgarnięcie nagród. Szczegóły niebawem, a wcześniej zapraszam na fakty kulturalne te około 10.30. Teraz wspomnienie jednego z piękniejszych filmów o miłości, lojalności, zaangażowaniu, ale też o muzyce i miłości do śpiewania. To piosenka z filmu Bodyguard.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Co mówią Twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
15: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
16: Ej,

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Sądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: RMF Classic. Klasyka. Ale na luzie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Na początek zaproszenie do Bielska Białej, która stanie się światową stolicą muzyki filmowej już niebawem, bo od 23 czerwca startuje tam Preisner Scoring Competition 2026, czyli międzynarodowy festiwal i konkurs dla młodych twórców muzyki filmowej, powołany do życia z inicjatywy jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Zbigniewa Preisnera. A festiwal zakończy piękny koncert My Life Preisner's Music, który odbędzie się 27 czerwca w hali widowiskowej pod Dębowcem w Bielsku Białej, na który to koncert zaprasza sam artysta.
2: Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że to będzie tak, jak było w Tauron Arenie parę lat temu, w 2018 roku, że będzie tam powieszony fantastyczny dźwięk. A że w jakimkolwiek miejscu państwo nie będą siedzieć, będą słyszeli tak samo, jak byli przed sceną. Otworzy koncert finałowy kompozycja, która wygra ten festiwal, a potem zagram ja swoją muzykę filmową, która się nazywa My Life, ale, że tak powiem, symfoniczna wersja, nie fortepianowa, tylko symfoniczna wersja. Ale jak będzie koncert, to nie zdradzę, bo państwo nie przyjdziecie.
1: Ze Zbigniewem Preisnerem rozmawiała Jadwiga Polus, a ten koncert, przypomnę, 27 czerwca w Bielsku Białej. Więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl. Tymczasem w Gdańsku i Liwicach prawdziwe święto dla fanów musicalu i legendarnego dzieła The Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webbera. W monumentalnej arenowej odsłonie to wyjątkowa superprodukcja, która wykracza poza ramy tradycyjnego teatru, mówi Joanna Ernest, koordynatorka tej produkcji w Polsce.
3: W tym roku obchodzimy 40. rocznicę światowej premiery Upiora w operze. Myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie takim hołdzie poniekąd w stronę opery.
1: Pierwszy spektakl 23 czerwca w Gdańsku.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
0: Reklama.
5: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowe

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

Jest 10:46. Słuchacie RMF Classic. Obdarowujemy Was pięknymi dźwiękami muzyki filmowej i serialowej. Za kilka chwil również pierwsza wskazówka w dzisiejszej odsłonie konkursu plecakowego. A teraz sięgam po jedno z naszych muzycznych nowości. To piosenka z repertuaru Michaela Jacksona, która pojawiła się też w filmie pod tytułem Michael.

0: Beat It, Michael Jackson, to za nami w RMF Classic, a ja mam dla was szczegóły konkursu podróżniczego.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Dzisiaj pakujemy nasz wirtualny plecak do miasta, które jest stosunkowo blisko od nas, ale warto mądrze się przygotować do tej podróży, niezależnie od tego, czy pojedziecie tam samochodem, pociągiem, czy polecicie samolotem. Najważniejsze jest zabranie dowodu osobistego lub paszportu i gotówki, bo w tym kraju wciąż popularniejsze niż w Polsce są płatności gotówkowe, a wiele restauracji czy kawiarni nie respektuje kart płatniczych. Wygodne buty też będą ważne, bo to duże miasto, a idealny sposób na jego odkrywanie to ponoć długie spacery. Podpowiem jeszcze, że nazwa tego miasta ma prasłowiański rdzeń, który oznacza bagno, błoto lub mokradło. Co jeszcze warto o nim wiedzieć i jak mądrze się spakować? Będziemy podpowiadać i będzie z nami dziś pewna osoba, która to miasto zna jak własną kieszeń, więc słuchajcie uważnie i śledźcie nasze podpowiedzi, bo to one naprowadzą was na poprawną odpowiedź. Szczegóły naszego konkursu i formularz zgłoszeniowy są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej i tylko w ten sposób możecie się zgłosić do tej zabawy. A do wygrania jest kompaktowy, samolotowy plecak podróżny z naszymi gadżetami w środku. Zatem zapraszam, szczegóły znów niebawem. A przed nami teraz słynne Libiamo z Traviaty Verdiego.

0: Fragment ósmej symfonii D-dur będę. Kończy tę godzinę programu. Zbliża się 11. Z nami jest już Agnieszka Pietrzak. Co nam szykujesz?
1: A w faktach o 11. P jak piątek, P jak Pyrkon.
2: Pójdę na dwa punkty programu na 100%.
1: Na 100% będzie P jak Poznań, stolica fantastyki. Zapraszam.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: Jest 11, jest z nami Agnieszka Pietrzak, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Sejm bez głosu przeciw uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Poszerza to zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Informacje przekazywane agencji nie będą już anonimizowane. Teraz resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku miejscach jednocześnie albo w jednym, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.
19: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
1: Podkreśla rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Uchwalona ustawa była projektem rządowym przyjętym, przypomnę, przez Radę Ministrów wczoraj. Przyczyną przyspieszenia prac nad gromadzeniem dokładniejszych danych o zarobkach medyków była ujawniona przez portal Zero.pl sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Medyk był jednocześnie radnym wybranym z list Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek przestał przestał być członkiem tej partii. Problemem nie są zarobki, tylko kradzież, dojenie kasy, tak mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, były marszałek Izby Wyższej w rozmowie w RMF FM.
18: Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę, no więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne.
1: Przekonuje senator Stanisław Karczewski. Sejm bezwzględną większością głosów uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w związku z prywatnym aktem oskarżenia prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. A chodzi o słowa byłego ministra z ubiegłorocznej konferencji prasowej. Ziobro nazwał Korneluka działaczem partyjnym, co, jak tłumaczył mecenas Janusz Kaczmarek, w rozumieniu kodeksu karnego stanowi zbieg przepisów określonych jako zniesławienie i znieważenie.
20: Fakty RMF Classic. Zawsze na temat.
1: Przez 3 dni Poznań znów będzie polską stolicą fantastyki. W jednym miejscu przetną się gwiazdy światy Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni, Wiedźmina i wielu innych. W planach na weekend prawie 2000 wydarzeń.
2: Pójdę na 2 punkty programu na 100%. Piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz. 2 punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji.
1: Tak mówi Piotr Derkacz, organizator Pyrkonu z klubu Fantastyki Druga Era. Otwarcie festiwalowych bram w samo południe, o tej porze także. Następne fakty RMF Classic, a teraz ponownie Katarzyna Chnat.
0: Jestem gotowa, zapraszam na prognozę pogody.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Na południowym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwy przelotny deszcz i burze. Poza tym całkiem przyjemnie i pogodnie. Temperatura maksymalna do 22 stopni nad samym morzem, przez 25-26 w centrum, do 32 nawet dzisiaj na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
22: RMF Classic. Na uspokojenie.
23: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
24: Seweryn Krajewski.
25: Mówi Grzegorz Turnał.
26: Tomasz Raczek.
27: Nazywam się Magda Cielecka.
28: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
22: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Paul Simon i muzyka, której można posłuchać m.in. w filmie pod tytułem Absolwent. Słuchacie RMF Classic, jest 11,5 minuty po 11. Trwa nasza zabawa podróżnicza Plecak pełen pomysłów. Kolejna wskazówka już niebawem. My tymczasem nie tylko podróżujemy palcem po mapie, ale też tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Tak właśnie się dzieje. Tworzymy taką mapę, szukamy miejsc, w którym powstawały kultowe sceny do filmów, popularnych seriali i produkcji, które do dzisiaj budzą w Was emocje. No i chcemy je odkrywać na nowo, razem z Wami w te wakacje. Dlatego ruszymy niebawem w trasę, by stworzyć taką filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzimy miejscowości, które stały się planem filmowym, poznamy ich historię i sprawdzimy, jak wspominają je mieszkańcy tych miast. Jeżeli znacie takie miejsca w Waszej okolicy, znacie historii produkcji tam kręconych albo ludzi, którzy byli z tym związani w jakiś sposób, to dajcie nam znać, zgłoście takie miejsca i zaproście nas do siebie. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je naszym mobilnym studiem radiowym w te wakacje. Natomiast autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami. Wszystkie szczegóły tej akcji znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Serdecznie zapraszam, no i polecamy się na wakacje. Teraz wracamy do muzyki. U nas niebawem duet Jiruma i Hauser. Będzie też muzyka Jamesa Hornera z Titanica. Za chwilę też kompozycja Ludovica Einaudiego z filmu Nietykalni. A teraz u nas fragment soundtracku z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
10: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mBank.pl/zdrowe finanse.
0: Po reklamie.

24 minuty po 11. Muzyka RMF Classic umila nam piątkowe przedpołudnie. Za moment fragment muzyki Ogni sztucznych Händla.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: Pakujemy dziś plecak na wyjazd do dużego miasta, ale niedaleko nas i myślę, że na taki city break to jest dobry pomysł. Wiemy już mniej więcej, co nam tam może być potrzebne, a co tam jeszcze warto zwiedzić, o tym opowie nam Dorota Danielewicz, pisarka, tłumaczka, publicystka, która o tym mieście ostatnio napisała nawet książkę.
2: Dla tych, którzy mają wrażliwą duszę, poleciłabym po pierwsze przyrodę, poleciłabym Pawią Wyspę na przykład. Wziąć autobus, przejechać promem i pójść na długi, długi spacer Pawią Wyspą, doświadczyć przyrody. Albo w środku miasta oczywiście mamy mnóstwo muzeów najróżniejszych i zaglądanie do małych galerii, bo duże galerie wiadomo, do nich się chodzi, tak? Stara Galeria Narodowa, Nowa Galeria Narodowa, tego nie muszę nadmieniać. Ale te małe galerie i nowe galerie powstające, to też są bardzo interesujące miejsca.
1: O jakim mieście to opowieść, kto z Was już wie, to zapraszam do zgłaszania się, do wypełniania formularza i do proponowania innych miejsc na świecie, które warto zwiedzić tego lata. Najciekawsze zgłoszenia zawsze nagradzamy w finale i wręczamy plecaki podróżne, kompaktowe, które sprawdzają się również w samolocie, a do środka wrzucimy trochę naszych radiowych gadżetów. Zatem zapraszam, jeszcze jest trochę czasu, finał o 13.30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
2: Tanie tutaj jest Stokrotka.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Do pewnego miasta w zachodniej Europie dziś pakujemy nasz plecak. To jest takie miejsce, którym polecamy spacery niespieszne, podczas których można odkryć miasto własnymi ścieżkami, najlepiej przemieszczając się metrem albo rowerem. A jak mówi nasza ekspertka Dorota Danielewicz, która mieszka tam od lat, niejedno miejsce potrafi zaskoczyć. Zza rogu może wyłonić się jezioro, różany ogród, architektoniczna perełka albo targ warzywny. Zatem co na pewno warto zabrać do plecaka, wybierając się tam?
2: No butelkę z wodą, wygodne buty, to wiadomo wszędzie. Ale jeżeli wybierzecie się do tego miasta, to warto wziąć ze sobą strój kąpielowy. To jest dość nieoczywiste, jeżeli mówi się o podróżach do wielkich metropolii, ale tutaj bardzo polecam wziąć ze sobą strój kąpielowy. Mamy tyle jezior, także przyjeżdżając latem naprawdę warto się gdzieś wykąpać w jakimś miejscu oryginalnym.
1: I co wy na to? Co to za miasto? Gdzie się znajduje? Jeśli już wiecie, to zgłaszajcie się do konkursu. Plecak pełen pomysłów, formularz i wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. A finał u nas jak zawsze o 13.30.

0: Maurice Jarry, muzyka z filmu Doktor Żywago. Na koniec tej godziny programu, za chwilę 13, a z nami już jest Agnieszka Pietrzak.
1: Tak jest. I w faktach o 13 takie na początek skojarzenia z serialem. Prezydent Warszawy przywołał postać nikodemadyzmy z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza na konferencji prasowej dotyczącej afery w Szpitalu Południowym. Od tego zaczniemy fakty o 13. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Brian Adams.
4: A, znowu tyle za paliwo.
5: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
4: Jak?
5: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
6: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
13: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: No to pa!
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 13, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Nowa Rada Nadzorcza ma być powołana jeszcze dzisiaj w warszawskim Szpitalu Południowym, ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To po doniesieniach o zwolnionym już młodym lekarzu i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł i miał przyjmować w Szpitalu Południowym polityków poza kolejnością.
15: Ta cała sprawa, sprawa Dawida Kasprzyka, przypomina mi trochę historię nikodemadyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. I chcę też jasno powiedzieć, w publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna, towarzyska czy organizacyjna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór. Konsekwentnie i do dna wyjaśniamy tę sprawę. Prowadzimy audyt, oczywiście wyciągamy konsekwencje personalne. Kierujemy sprawę do prokuratury i wzmacniamy system kontroli. W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków.
1: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zuchwały napad na kantor wymiany walut w centrum Łodzi. Jak poinformowała policja, ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł z łupem o wartości około 204 tysięcy złotych w różnych walutach.
9: RMF Classic. Znamy fakty.
1: Ceny paliw na naszych stacjach od jutra o kilka groszy tańsze niż dziś. Od północy do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, zapowiada je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
16: Mamy dodatkową scenę, scenę powietrza, powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane Pyrpasy, jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu, nie? Że jak ktoś stoi w kolejce po zdjęcie, to na pewno to zdjęcie dostanie.
1: Pyrkon potrwa do niedzieli. U nas kolejka faktów RMF Classic. Od 14 będzie je prezentował Michał Zieliński, a za moment ponownie aksamitny głos Katarzyny Chnat.
0: Agnieszka Pietrzak była z nami od samego rana z równie atrakcyjnych i pięknym głosem. Dzięki, Agnieszko.
1: Dziękuję.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Nadal słonecznie miejscami, a miejscami chmury i przelotny deszcz i burze. I taka sytuacja może mieć teraz miejsce na południu, południowym zachodzie, miejscami na zachodzie, a na termometrach od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum i na południu, do 32 nawet na zachodzie kraju. Właśnie tam, gdzie pada deszcz, tam jest najgoręcej. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Jutro znów słońce na zmianę z chmurami i bardzo ciepło.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
18: Michał Żebrowski, Maciej Sztur,
19: Robert Wińskiewicz,
20: Arkadiusz Jakubik.
21: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga z muzyką Aleksandra Desplat. To za nami w RMF Classic. Jest 13 minut po 13. Rozpoczynamy ostatnią, finałową godzinę w konkursie Plecak pełen pomysłów. Katarzyna Chnat, zapraszam, będę z wami do 14 i rozwiążę dziś ten finał razem z wami około 13.30. No i będą wasze opowieści i będą nagrody, no więc zapraszam do pozostania razem z nami.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A tymczasem cały czas towarzyszy nam najpiękniejsza muzyka filmowa. Już za kilka chwil posłuchamy kompozycji Gustavo Santaolalli z serialu The Last of Us sezonu drugiego. Wcześniej temat z 40-latka z muzyką Jerzego Matuszkiewicza, a teraz fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Projekt Hail Mary. To będzie muzyka, z którą komponował Daniel Pemberton.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
0: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

24 minuty po 13. Wracamy teraz do muzycznych przestrzeni RMF Classic, a na najbliższe minuty wybraliśmy dla Was fragment soundtracku serialu Bridgertonowie. To w wykonaniu Vitamin String Quartet i to już za moment. Teraz Toccata de Mol Jana Sebastiana Bacha zabrzmi, a na organach zagra Carlo Carlo.

16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

0: Wanted i witam, jest Dzień Quartet z muzyką z Bridgertonu w RMF Classic. Jest 13.31 i tak oto w piątkowym wydaniu programu konkursowego doczekaliśmy się finału. No i już za chwilę dowiemy się, o jakim mieście dzisiaj była mowa, kto zgarnia nagrody i jakie inne miejsce poleca nam na wakacje. Zapraszam na finał.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Znów sporo zgłoszeń dzisiaj było. Bardzo dziękuję wszystkim za waszą aktywność i opowieści o miejscach, które warto zwiedzić w wakacje. A w finale dzisiaj z nami pani Maria. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzwonię oczywiście z dobrą informacją, bo mam dla pani nagrody w konkursie, bo pani bardzo dobrą odpowiedź nam dała, ale żeby wszystko było jasne, o jakim to mieście dzisiaj była mowa?
2: To o Berlinie.
0: Zgadza się. Berlin to było dzisiaj to miejsce, do którego pakowaliśmy nasz wirtualny plecak, a ten prawdziwy powędruje do pani. Dorzucimy tam jeszcze trochę naszych radiowych gadżetów i proszę powiedzieć, gdzie się pani wybierze tego lata? Już są jakieś plany?
2: Tak, plany są. Dość nieoczywiste, bo wybieram się do Tadżykistanu i Uzbekistanu.
0: No, to ambitnie. No dobrze. Tak. A w propozycji, którą wpisała pani do formularza, pojawił się Stambuł.
2: Dokładnie tak, którą nadzieję odwiedzić już jesienią. Tak jak pisałam właśnie w formularzu, jest to moje ukochane miasto. Miałam tam okazję mieszkać przez pół roku. Także czuję, że duża część mojego serca została w Stambule. Miasto... No bardzo nieoczywiste, pełne kontrastów, łączy wschód z zachodem, orient z tą naszą zachodnią cywilizacją. Każdy może znaleźć coś dla siebie. I ktoś, kto potrzebuje trochę odpoczynku, i ktoś, kto lubi tłum, gwar, hałas i po prostu piękno w każdej postaci.
0: Ale skoro pani już tam tyle była i mieszkała, to proszę powiedzieć jakąś taką jedną rzecz, którą wiedzą tylko ci, którzy tam już dłużej byli.
2: To mogłabym polecić jedno takie miejsce nawet. To dawna medresa, szkoła islamistyczna, w której obecnie znajduje się miejsce, które jest chyba odwiedzane w większości przez mieszkańców Stambułu. A właśnie wieczorami jest to taka kafejka połączona z palarnią shiszy, gdzie w zasadzie nie słychać żadnego innego języka oprócz tureckiego. Także miejsce typowo dla lokalnych.
0: Właśnie o to chodziło. Pani Mario, dzięki, piękne za zgłoszenie. No i cóż, mam nadzieję, że nasz plecak przyda się na te wszystkie pani podróże. I życzę wszystkiego dobrego, żeby te wyjazdy były udane.
2: Dziękuję bardzo.
0: I taki to mamy finał na koniec tygodnia. W piątek w finale konkursu Plecak pełen pomysłów. A ponieważ w konkursie dziś zagadką był Berlin, to w finale muzyka z serialu Babylon Berlin. To opowieść o młodym komisarzu z kolonii, który przyjeżdża do Berlina, by rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków. Dance Away, taki jest tytuł fragmentu muzyki z tej właśnie produkcji, która teraz zabrzmi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Bardzo różne formy są, naprawdę bardzo różnie ludzie do mnie mówią. Adulka, Aduśka, Duśka, Blada, Borek. No i koledzy w zespole po imieniu mówią mi Borek.
3: Zdrobnienie imienia Adrianna to jest Borek.
2: Tak, albo ej, chodź tu.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
10: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
9: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Kaka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

To była muzyka z filmu Starsza Pani Znika w RMF Classic. A ja chcę wam jeszcze powiedzieć o pewnej książce, która dzisiaj była pretekstem do rozmowy z panią Dorotą Danielewicz, bowiem pani Dorota napisała książkę o Berlinie, mieście, które było dzisiaj do odgadnięcia w naszym konkursie. A tytuł jej książki brzmi Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. I o niej więcej opowiem wam już niebawem w naszym wakacyjnym cyklu z książką w tle. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj dziękuję już za wspólnie spędzony czas w konkursie plecakowym i życzę wam miłych wyjazdów weekendowych, bo te z pewnością przed wieloma z was. O 14 u nas kolejne fakty, po nich program Kino w roli głównej, który jak zawsze poprowadzi Magda Juszczyk. A ja żegnam się piosenką Bobiego Macfarina, to z dedykacją dla wszystkich tych, którym piątek nie ułożył się najlepiej. Myślcie pozytywnie i niech weekend będzie dobry. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 14 w RMF Classic, pora na najświeższe fakty. Zapraszam, Michał Zieliński.
1: A na początek tych faktów alert pogodowy, bo do Polski dotarła fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju, a także przed burzami dla zachodniej części Polski. Prognozowana maksymalna temperatura w weekend to 35 stopni.
2: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, ogłosił w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy znane jest miejsce, w którym mieliby na stałe stacjonować amerykańscy żołnierze? To pytanie do naszego reportera Kacpra Wróblewskiego.
3: Jak mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
4: Bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
3: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Bogucki zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
5: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
3: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
1: Incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat sprawdzał, czy są poszkodowani.
6: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
7: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
6: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu. Możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
1: Po incydencie na jednym z osiedli Kraków zapowiada walkę z dzikami. Wczoraj spłoszona przez psa Locha przywróciła wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
8: Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
1: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Populacja dzików w Krakowie wynosi około 2000 sztuk.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza nad samym morzem, około 26 stopni w centrum, do 32 na zachodzie. Wiatr wieje słaby, na wschodzie okresami umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
10: This is Harry Gregson-Williams.
11: My name is Michael Nyman.
12: This is Howard Shore.
13: Hi, my name is Don Davis.
14: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj program szczególny. Nie ukrywam, czekałam długo na premierę filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego i oto jest. Za ten film reżyser zdobył Złotą Palmę w Cannes, a u nas aktorzy Sandra Hüller, Hans Zischler, autor zdjęć Łukasz Żal, montażysta Piotr Wójcik, producentka Ewa Puszczyńska i konsultant muzyczny Paweł Józwuk. Będzie przejmująco, gorąco i bardzo istotnie. Dwie amerykańskie produkcje od dzisiaj w Polsce. Lidia Krawczuk zza oceanu o tych dwóch filmach opowie. Pierwszy to Robin Hood, koniec legendy, a drugi Backrooms, bez wyjścia. Premiera piątej części Toy Story. U nas aktor, który w polskim dubbingu udziela głosu szeryfowi Hoodemu, Robert Czebotar. Ponadto zaproszenia do kina, mnóstwo ciekawostek ze świata filmu i wszystko, co wiedzieć przed weekendem powinniście. A na dobry początek odrobina tanga. To oczywiście muzyka z filmu Tango.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przeboju. 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Wszystko w waszych rękach. Głosujcie na swoje ulubione utwory na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Strange.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, którego tytuł tak właśnie brzmi, choć tytuł Vaterland wydaje mi się bardziej adekwatny i wybrzmiewający właściwie, przyniósł reżyserowi Złotą Palmę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w tym tygodniu odbyła się premiera, a swoją drogą właśnie w budynku centralnym stolicy Polski zrealizowano część zdjęć. Zdjęcia Łukasza Żala znów są wspaniałe. Podczas premiery trzeciej części trylogii, jak lubią film określać dziennikarze, spotkaliśmy się z obsadą i twórcami filmu. Wcześniejsze Ida i Zimna Wojna opowiedziane zostały w czerni i bieli, a Ojczyzna według mnie jest wieńczącym to zestawienie filmów arcydziełem. W każdym jego aspekcie udało się wprost niebywale. Paweł Józwuk był konsultantem muzycznym filmu Pawła Pawlikowskiego. Zresztą nie po raz pierwszy panowie współpracowali. I rozpoczniemy dzisiejsze rozmowy wokół tej

0: filmowej historii o podróży Tomasza Manna do Niemiec po II wojnie światowej od strony muzycznej tego filmu. A brzmi najnowszy film Pawła Pawlikowskiego tak, że nie chce się wychodzić po napisach końcowych. Mówi Paweł Józwuk.
1: To była wielka przyjemność pracy z Pawłem i dla Pawła, bo jest to reżyser, który i autor scenariusza, więc nie robiło się nic innego, jak tylko kolokwialnie dowoziło się tematy, które sobie pan reżyser życzył. Miałem przyjemność akurat zająć się oprawą muzyczną i tutaj mamy kilka utworów, a dokładnie 4, które dobiegają nas z radia samochodowego lub w pokojach hotelowych na przykład. Mamy wykonania na żywo wspaniałego duetu Marcin Masecki i Joanna Kulik, gdzie śpiewają, właśnie tutaj w pałacu wkręciliśmy imprezę i śpiewają wspaniale niemieckie standardy jazzowe. Mamy też zrekonstruowany chór Aleksandrowa, a cappella na przyjęciu. To już w Niemczech to przyjęcie było. No i mamy temat, który spina nam, otwiera, jest w środku ilustracją oraz kończy, jakby wieńczy nam też film na napisach końcowych. Olivier Messiaen, wykonany przez Annę Page. Cudowne organowe granie przez wirtuoskę tego instrumentu. Crème de la crème.
2: Niemieckie piosenki. Taki trochę rozryw serca, bo to są numery nie z tego świata, który oglądamy na ekranie.
1: Pewną trudnością były piosenki rosyjskojęzyczne, bo nie ma możliwości dostania się w tej chwili do właścicieli praw po rosyjskiej stronie. Trzeba było skorzystać z ludowych piosenek, które są po prostu w domenie publicznej. Ale na pewno jest tam kawał dobrej muzyki, to w różnych nurtach, bo mamy i muzykę ze Stanów Zjednoczonych, mówię tutaj Tiger Rag, The Mills Brothers, świetne wykonanie. Zresztą Marcin Masecki ze swoim jazzbandem też grał i z Jankiem Młynarskim grali ten utwór, mieli w swoim repertuarze. Jest Comedian Harmonist, świetny też, znowuż męsko-wokalny kwartet ze wspaniałym numerem i te niektóre utwory dobiegają nas dosłownie przez 15 sekund z radia gdzieś w samochodzie albo gdzieś w pokoju hotelowym, ale robią robotę. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę na wszystkie piosenki, które są wykonywane na planie. O tak, mogę podpowiedzieć, bo to jest piękne.
0: Sandra Hüller i Hans Zischler na ekranie. Jako Erika Mann, Sandra Hüller wypowiada takie słowa. Klaus mówił, że dzięki muzyce Bacha niemal poczuł obecność Boga, na co jej ojciec Hans Zischler w tej roli, w roli Tomasza Manna. Myślałem, że to Nietzsche mówił o Beethovenie. My sięgniemy w RMF Classic właśnie teraz po utwór, fragment kantaty numer 147. Ta muzyka wybrzmiewa w filmie Ojczyzna. Karl Richter dyrygować będzie orkiestrą festiwalową z Ansbach.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Dziś skupiamy dużą uwagę na najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, który od dzisiaj w kinach, po sukcesach na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes i po ogromnych oczekiwaniach możemy to arcydzieło oglądać. Film koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Tomaszem Mannem, a jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w wymagającą i emocjonalnie nieprostą podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy. Od zdominowanego przez USA Frankfurtu po kontrolowany przez ZSRR Weimar. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, podjąwszy wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Patrzyłam na ten film, na to, jak Łukasz Żal oddał w zdjęciach tamten czas i wyobrażoną atmosferę tego kraju. Pomyślałam, nie wiem jak to odbierzecie, ale wyobraziłam sobie ten film też w takim futurystycznym wymiarze. Myślałam o Rosji, o wojnie na wschodzie i o tym, jak ten film można czytać przez pryzmat współczesności. A Łukasza Żala, autora zdjęć do filmu Ojczyzna, próbowałam o to na premierze zapytać. O też ten ukłon w stronę historii, w stronę zapisów archiwalnych i próbowaliśmy pomiędzy fleszami a zbieraniną dziennikarzy z rozmaitych mediów sięgnąć do tych rejestrów jego intelektualnej też pracy operatora.
2: Wiesz co, wiesz co, nie wiem czy łatwo, ale myślę, że to jest też to jest takie myślenie, myślę, że tak, że nie wiem czy jest łatwo, ale myślę, że to jest niesamowite, że robiąc taki film, no to na te pytania trzeba sobie odpowiadać i te rozmowy się toczą i właśnie myślę, że my takie rozmowy z Pawłem sobie prowadzimy, jak przygotowujemy się, jak oglądamy zdjęcia, jak czytamy scenariusz, przychodzimy scenariusz. I ja myślę, że to jest niesamowite, bo sam proces robienia tego filmu to jest też jakaś taka ogromna podróż i też takie też obserwowanie tego, co się dzieje i też rozmawianie o swoich przeżyciach, swoich refleksjach i rozmawianie z Pawłem o tym i rozmawianie właśnie o tym, co jest teraz, jakie tu są analogie i tak naprawdę gdzieś tam, o czym to wszystko jest, więc ja myślę, że nie wiem, czy jest zawsze łatwo, ale jest to bardzo bogate, wzbogacające i to była niesamowita po prostu podróż, po której ja czuję się, myślę, że no, na pewno dużo bogatszy o jakieś ogromne doświadczenie. No.
1: Ja jestem zmiażdżona tym filmem i śmiem twierdzić, że to jest po prostu arcydzieło, a przekaz cały to jest rzecz, wobec którego my mamy jakiś moralny obowiązek i zakładam, że kiedy się jest w tej robocie, to się o tym efekcie nie myśli, ale erudycyjność tego kina to również erudycyjność twoja jako operatora i za te wszystkie nawiązania bardzo ci dziękuję, nawet jeśli są robione delikatnie i nie grubą kreską, to wszystko składa się na to wrażenie, po którym nie ma co zbierać. Wspaniałe, mocne kino. Dzięki.
2: Wspaniale, dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Koniecznie obejrzyjcie Ojczyznę, erudycyjne kino, ale też na poziomie emocjonalnym na pewno do was trafi ta opowieść. Sandra Hüller i Hans Zischler na ekranie w głównych rolach, ale też poboczne role, epizodyczne, aktorzy niemieccy zaangażowani do tego filmu. To wszystko składa się naprawdę na wspaniałą historię, świetnie zagraną. I jeszcze Joanna Kulik, która wróciła w tym filmie w małej, ale pięknej muzycznie scenie i dlatego teraz w RMF Classic w kinie w roli głównej piosenka tak lubiana przez naszych słuchaczy z filmu Zimna wojna. Oczywiście muzyka Marcina Maseckiego.

0: Zbliża się godzina 15. Czekamy już na najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 15, pora na najświeższe fakty. RMF Classic. Zaprasza Michał Zieliński.
7: Wkrótce ma się zacząć przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Co na temat przesłuchania ujawnia prokuratura, dowiadywał się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
8: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego, czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzję śledczy mają czas do jutra, do 8. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
7: Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie do naszego dziennikarza Michała Radkowskiego.
9: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Nie ma równych i równiejszych. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowanie mające charakter nawracający, powtarzające się lub stałe, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami w zachodniej Polsce. Na zachodzie kraju już teraz 33 stopnie, a jutro taka temperatura ma panować w znacznej części kraju. Jesteście już gotowi na takie lato w pogodzie?
10: Upragnione lato.
11: Na to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
10: To jak się chodzić w taki...
11: Woda, przede wszystkim, także rada dla wszystkich, dużo wody.
10: No ja widzę tutaj przy plecaczku jest, przy jednym, drugim.
11: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
12: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam sobie w namiocie.
7: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Czy da się zatańczyć Mickiewicza? Polski Teatr Tańca w Poznaniu bierze na warsztat drugą część Dziadów. Na dziś zaplanowano wyjątkową premierę tanecznego spektaklu.
13: Jest to jakiś taki zabieg niespodziewany, ponieważ jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do bardzo teatralnego dzieła. My natomiast staramy się od tego odejść i eksperymentować z tą formą Dziadów za pomocą tańca. Tańca przede wszystkim współczesnego, ale też pożyczamy z różnych stylów, kontekstów tanecznych.
7: Mówi choreografka Monika Błaszczak. Można dołączyć do oglądania Dziadów w nowej wersji i odkryć je na nowo. Premiera o 19.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza nad samym morzem, około 26, w centrum do 32 stopni na zachodzie. Wiatr wieje słaby.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: RMF Classic. Gra jak z nut.
15: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
16: Tu Jerzy Rogiewicz.
17: Tu Paweł Lucewicz.
18: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Wracamy na premierę filmu Ojczyzna w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Byli chyba wszyscy twórcy. Wypowiadali się do mikrofonów i kamer. A ja upodobałam sobie rozmowę z Piotrem Wójcikiem, montażystą filmów Pawła Pawlikowskiego. Jego też spytałam, czy film o powojennych realiach Niemiec może być odczytywany, jak mnie się on wymalował, jako futurystyczne kino, jako wizualizacja przyszłości, która spotka być może Rosję. I tak od takich pytań doszliśmy przez erudycyjność filmu do kwestii wykształcenia, podejścia do odbioru rzeczywistości. Mówi Piotr Wójcik, montażysta filmu Ojczyzna.
2: No na pewno, kiedy spotyka się w montażowni takie recenzje po oglądaniu, że ten film jest aktualny, że ten film jest o teraźniejszości, to faktycznie człowiek się zaczyna nad tym zastanawiać i dostrzega tak samo podzielony świat, a może i bardziej, bo myślę, że w pewnym sensie wtedy było bardzo łatwo, bo był świat zachodu, świat kapitalizmu kontra świat socjalizmu i można było wybrać jedną z tych dwóch dróg. Teraz tych dróg jest o wiele więcej. Myślę, że to działa no, tak jak matematyczna silnia, czyli im więcej stron, tym więcej wariantów, tym więcej przestrzeni, w których można się odnaleźć, ale w których też można się pokłócić i skonfliktować.
1: Nie. Nie? To skąd odniesienia do silni? Umysł ścisły, erudycyjny może się taką metaforą posłużyć?
2: Skąd to wziąłeś? To jest akurat bardzo proste, ponieważ na silni opiera się wariantowość montażu. Jeżeli mówimy o scenie, w której są trzy ujęcia, trzy ustawienia, wtedy można stworzyć tyle wariantów, ile silnia z trzech. Czyli 1x2x3. Wtedy wychodzi, że tych wariantów jest naprawdę dużo i sposobów na opowiadanie sceny jest naprawdę dużo. A jeżeli w scenie funkcjonuje na przykład 5 ujęć, no to wiadomo, ile tych wariantów może powstać. A mówimy tutaj tylko o przypadku, w którym używamy ujęcia raz, a można ujęcie użyć dwa razy. Zrobić cięcie, kontrplan, powrót do tego ujęcia, więc no matematyka może na tym poziomie łączy się z montażem, ale to tylko tam, no reszta to jednak human.
1: Jednak human. Mam nadzieję, że macie odpowiednią wiedzę na temat historii tej części świata, w której żyjemy, by odczytać odpowiednio głęboko wszystkie konteksty zawarte w erudycyjnym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Jeśli nie, to przeżycie na poziomie emocjonalnym jest warte wyprawy do kina. Arcydzieło. Ojczyzna, Vaterland albo Fatherland od dzisiaj w polskich kinach. Wrócimy do tego filmu, bo to bardzo ważny tytuł. Nino Rota teraz i muzyka z filmu Ojciec Chrzestny w magazynie o sztuce filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Anton Hofmeister i Józef Vogler, dwaj kompozytorzy w bezpośredniej bliskości Mozarta, Haydna i Beethovena. Przypomina ich polska pianistka Felicia Blumenthal, pamiętana bardziej w świecie niż u nas, żyjąca od 1939 roku w Brazylii. Płyta Turnabo, początek lat 60.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Dziś na ekranach kin pojawia się piąta część filmu Toy Story. Dla niektórych spotkanie z tą animacją to rzecz obowiązkowa, a przy okazji takiej premiery zanurzyć się można w kwestie związane z dubbingiem. W tej dziedzinie specjalizuje się nasza dziennikarka Natalia Grzeszczyk, autorka programu O Teatrze, jutro o 17:00 jej Cafe Classic. Polecam przy tej okazji. Na dubbingowe aktorstwo, nie wiem, czy możemy patrzeć jak na aktorstwo bliskie temu teatralnemu. Ja tak właśnie postrzegam dubbing. Natalia Grzeszczyk dlatego właśnie przygotowała coś dla nas, bo jest odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu. Reżyserem polskiego dubbingu Toy Story jest w piątej części Grzegorz Pawlak. Od samego początku, czyli od połowy lat 90. polskim głosem szeryfa Hudego jest natomiast aktor Robert Czebotar, który kilka dni temu odwiedził nasze studio i właśnie wtedy rozmawiała z nim profesjonalnie i kompetentnie Natalia Grzeszczyk.
2: Pamiętam, jak Tom Hanks w jednym z wywiadów opowiadał, że Chudy charakteryzuje się w dużej mierze tym, że on cały czas mówi na takim spięciu, że tak jakby cały świat zależy od tego, co on teraz powie i że to bywa męczące. Co pan widzi w tej postaci i jakie perełki wybrał pan do ułożenia Chudego?
3: Tom Hanks mówił oczywiście tylko o fragmencie tej postaci, bo on rzeczywiście jest bardzo żywiołowy. Róbmy, chodźmy, działajmy, jest tu, dobrze, tak, do przodu. Wszystko to jest zaplanowane po to, aby w kontraście wybrzmiały te sceny spokojne. Lubię sobie przed wejściem do studia przeczytać literki, które będę miał później zagrać. To mi daje taki spokój, ale też właśnie to, o czym pani mówiła, czyli ułożenie sobie przebiegu tej postaci w scenariuszu, żeby znaleźć takie punkty ciężkości, czyli te rzeczy, które dla mnie jako dla Czebotara są ważne, ale też te rzeczy, które dla Chudego jako Chudy są istotne.
2: To co to są za dwa zbiory?
3: No dla Chudego na pewno jest to, o czym powiedział Tom Hanks, że jest cały czas call to action, że działamy, walczymy, jesteśmy najważniejsi. Chudy uważa siebie w tej grupie zabawek jako, uważa siebie za lidera. Nie pozwala nikomu dojść do głosu. Bas Astral uważa siebie za lidera. W piątej części tutaj będziemy świadkami tego, że to Jessie jest liderką, więc bardzo fajnie, bo kobieta będzie tak naprawdę główną bohaterką. I to jest ważne dla Chudego. Natomiast dla mnie, ja bardzo lubię znaleźć takie dwa, trzy, właśnie cztery miejsca spokojne, żeby takim normalnym, spokojnym głosem coś przekazać, co mnie wydaje się istotne. Jako żart powiem, że w Trójce, którą graliśmy też z Grześkiem Pawlakiem, udało mi się go namówić, żeby Chudy nie mówił do diaska czy tam do diabła. Ja sobie wymyśliłem, że będę mówił kuchnia Felek. Kuchnia Felek. Gdzieś pamiętam, jak byłem małym chłopakiem, ktoś coś, ja chyba mówiłem to kuchnia Felek, że jak się zdenerwowałem, mówiłem kuchnia Felek i tak pomyślałem, że a dlaczego nie? Po tych kilkudziesięciu latach powrócić do kuchnia Felek. On mówi, fajne, robimy to. I Chudy w trzeciej części mówi kuchnia Felek, jak się emocjonuje. No to są takie, lubię właśnie takie smaczki powtykać w te interpretacje. Myślę, że wszyscy mamy coś takiego, jak już dostaliśmy szansę na to, żeby być przed mikrofonem i żeby się podzielić odrobinką siebie, to próbujemy dawać jakieś takie podpisy, takie sygnaturki nasze w różnych miejscach. A to w brzmieniu, a to w linii melodycznej, a to właśnie w kropkowaniu, a to w słówkach jakichś, których
2: właśnie, czyli
3: używamy.
2: Pańskim podpisem jest kuchnia Felek.
3: Kuchnia Felek z trzeciej części, tak, kuchnia Felek. Chociaż w piątej szukaliśmy, nawet na siłę się nie dało nigdzie kuchnia Felek, bo w kłapach się nie zgadzało.
1: Kłapy. Wiecie, co to jest? Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Jeśli nie wiecie, to wam wyjaśnię drogą mailową. A całą rozmowę Natalii Grzeszczyk z Robertem Czebotarem usłyszycie w ostatnim przed wakacjami wydaniu sobotniej teatralnej audycji Cafe Classic. To będzie za tydzień. A teraz ukochana piosenka, z tego co wiem, naszego specjalisty od muzyki filmowej, Tytusa Hołdysa. Stanisław Sojka tak śpiewał przed laty: Ty drucha we mnie masz w Toy Story.

0: reklama.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
17: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz w programie o sztuce filmowej po produkcję serialową. Jej tytuł to Madison, utwór ze ścieżki dźwiękowej tej nowości w świecie seriali i to oczywiście muzyczna nowość w RMF Classic.

0: poza oceanem.
1: Mamy w Ameryce naszą wysłanniczkę. To jest ktoś, kogo podcasty znacie dobrze. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. A tym razem pomaga nam spojrzeć na dwie premiery polskie w tym tygodniu. Czasem Hollywood sięga po legendy sprzed kilkuset lat, a czasem po historie, które narodziły się kilka lat temu w internecie. Do kin trafiają właśnie dwa filmy, które pasują do obu podejść. Backrooms, Bez wyjścia oraz Robin Hood, Koniec legendy. Lidia Krawczuk zza oceanu prosto do naszych uszu.
2: I found something.
3: Zacznijmy od filmu Backrooms. Jeszcze 4 lata temu był to krótki film wrzucony na YouTube przez nastolatka. Kane Parsons miał wtedy 16 lat i stworzył historię inspirowaną internetową legendą o tajemniczym labiryncie pustych, żółtych pomieszczeń, z którego nie ma ucieczki. Dziś ten sam Kane Parsons ma 20 lat, współpracuje ze studiem A24 i właśnie został najmłodszym reżyserem w historii, którego pełnometrażowy film zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiego box office. Hello? Sam film nie stawia na tanie straszenie. To bardziej psychologiczny horror, który buduje napięcie dźwiękiem, obrazem i poczuciem zagubienia. W amerykańskich recenzjach najczęściej powtarzają się właśnie słowa atmosfera i klimat. Krytycy chwalą odważny debiut Parsonsa oraz to, jak przeniósł internetowy fenomen na duży ekran. Pojawiają się też jednak opinie, że trzecia część filmu jest zbyt enigmatyczna i nie wszystkich przekona. Druga premiera zabiera nas o kilkaset lat wstecz, choć równie skutecznie burzy nasze wyobrażenia. Robin Hood, Koniec legendy z Hugh Jackmanem, nie ma wiele wspólnego z klasyczną historią o Banicie z Sherwood. To mroczna opowieść o starzejącym się Robin Hoodzie, który po latach przemocy próbuje znaleźć odkupienie. Film wyreżyserował Michael Sarnowski, twórca znakomicie przyjętego Pig, a partnerują Jackmanowi m.in. Jodie Comer i Bill Skarsgård.
4: Grow is set and blow is met and springeth the word anew.
3: I tutaj recenzenci są znacznie bardziej podzieleni. Wiele amerykańskich mediów chwali Hugh Jackmana za bardzo dojrzałą, wyciszoną rolę i odwagę twórców, którzy zamiast kina przygodowego zrobili kameralny dramat o winie i odkupieniu. Są jednak również głosy, że film jest zbyt powolny i chwilami bardziej przygnębiający niż angażujący. Oba filmy, choć dzieli wszystko, łączy jedno, zarówno internetowy koszmar z XXI wieku, jak i legenda sprzed stuleci pokazują, że współczesne kino coraz częściej odchodzi od prostych historii i szczęśliwych zakończeń. Zamiast bohaterów bez skazy dostajemy ludzi zagubionych, a zamiast odpowiedzi pytania, z którymi wychodzimy z kina.
1: A to już muzyka z filmu Wartość sentymentalna. Skąd taki kontekst? W filmie Backrooms Bez wyjścia oglądamy Renatę Rheinsweig, dlatego teraz muzyka z filmu Joachima Triera Wartość sentymentalna, muzyka Hani Rani. W tym właśnie filmie genialną kreację Renatę Rheinsweig stworzyła, nagradzana, doceniana, podziwiana.

0: Reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
8: Po reklamie.
9: Minęła godzina 16, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przedstawi je Michał Zieliński.
10: Regularne raporty na temat zarobków pracowników ochrony zdrowia przygotuje Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się nasz reporter. Taki ma być efekt uchwalonej dziś w Sejmie ustawy, która pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach medyków na podstawie numerów PESEL. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz, do którego kierujemy pytanie, jakie informacje mają się znaleźć w tych raportach o zarobkach.
11: Na przykład, jaki odsetek lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 50, a jaki więcej niż 100 tysięcy złotych? Tak tłumaczy mi to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hoszcz-Sendrowska i zapewnia, że nie chodzi o indywidualne rozliczenia, tylko o pomysły, jak usprawnić system ochrony zdrowia.
12: To chodzi absolutnie o makroobraz. Na pewno będą spotkania ze środowiskiem medycznym, z właścicielami szpitali, z samorządowcami. Te konsultacje muszą być szerokie, ale nie na temat tej ustawy dotyczącej PESEL-u, ale na temat dalszych kroków, które będą podejmowane na podstawie tych analiz.
11: Żeby jednak te analizy były możliwe, ustawę musi najpierw w przyszłym tygodniu zaakceptować Senat, a potem musi podpisać ją prezydent.
10: W Sejmie formuje się tymczasem sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które niezależnie od wspomnianych rozwiązań spowolniłyby wzrost pensji personelu medycznego. Zwolennicy takiego poskromienia pensji zwracają uwagę, że obecny system podwyżek obciąża finanse służby zdrowia tak, że mimo wzrostu nakładów na nią coraz bardziej brakuje pieniędzy na leczenie. Warszawski sąd otrzymał odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Takie podejrzenie jest bowiem warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych, ale prokurator generalny Waldemar Żurek przekonuje, że wystarczy podejrzenie, iż poszukiwany wróci do Unii Europejskiej.
13: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
10: Decyzja sądu w sprawie wydania ENA, czyli europejskiego nakazu aresztowania, może zapaść w najbliższych dniach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku między Nowym Tomyślem i Opalenicą, bo doszło do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie tej usterki. Samorządowe Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą na odcinku między Nowym Tomyślem a Bukiem. W niedzielę pierwszy dzień lata, chociaż w pogodzie już dzisiaj, część mieszkańców kraju odczuwa, na co to lato stać. We Wrocławiu choćby 30 stopni i wiele osób szuka ulgi na kąpieliskach.
14: W końcu lato, co?
15: Tak, teraz jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę. I można się opalać i jest bardzo fajnie.
14: A może za ciepło, czy nie ma czegoś takiego jak za ciepło?
15: Nie ma.
14: Jak ta woda, zimna czy ciepła już?
15: Na początku zimna, a potem już jest coraz bardziej cieplejsza, jak już się przyzwyczajmy.
14: Wchodzisz powoli do wody, tak jak trzeba?
15: Tak.
10: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska na błękitnej lagunie w Siechnicach, niedaleko Wrocławia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie i zachodzie, okresami wzrastające do dużego, z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza do 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
16: Michał Żubrowski.
17: Nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
18: Ja się nazywam Wojciech Małajkot.
19: Piotr Adamczyk.
20: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Tak się składa, że w związku z premierą piątej części Toy Story zadałam wam pytanie, czy wiecie, co to kłapy? No i oczywiście mamy profesjonalnych znawców tematów, wszelakich profesjonalnych odbiorców dzieł filmowych. Nasza słuchaczka, pani Kasia, napisała, że kłapy, dla mnie logopedy, jest to dosyć oczywiste, ale zawsze się zastanawiałam, jak aktorzy to robią, że wbijają się centralnie wtedy, kiedy postać ma otwarte usta. Z pewnością wymaga to ogromnej pracy i refleksu. Więc już chyba wszystko jasne. Na szczęście muzyka filmowa zupełnie nie wymaga od aktorów synchronizacji ruchu ust z tym, jak brzmi poszczególny instrument w danym utworze. Wy macie swoje preferencje dotyczące kompozycji, tematów, piosenek i głosujecie na te utwory, które walczą na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Ten program w niedzielę od godziny 18 do 20. Mamy dwójkę prowadzących, a już teraz was namawiam, byście wpływali na to, jak brzmi nasza antena właśnie w niedzielny wieczór. Pytania o to, jak radzą sobie poszczególne utwory, mogę wam zdradzić trzy pierwsze miejsca, bo jest ich 20. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl i tam wszystko jest do waszego wglądu. Na trzeciej pozycji Ennio Morricone i Cinema Paradiso. Na drugim Volker Bertelmann, Ballada o drobnym karciarzu. Pierwsze miejsce, o dziwo, nagle znowu druga część filmu Dune i muzyka Hansa Zimmera. A co z muzyką z Wielkiego Martiego? Jak myślicie, gdzie się uplasował w ostatnim notowaniu właśnie ten utwór? Nie najlepiej sobie radzi ostatnio. Jest w poczekalni muzyka, którą skomponował Daniel Lopatin. Może wyciągniecie ten właśnie utwór I Love You Tokyo? Posłuchajmy razem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Uwaga, premiera.
1: Wracamy do premiery tygodnia, którym jest Arcydzieło, wyreżyserowane przez Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna z niemiecką obsadą. To film niezwykle przenikliwy, erudycyjny i najdonioślejszy według mnie w dorobku filmowca. Przedstawia historię Niemiec i Europy w realiach po II wojnie światowej. Czarno-białe zdjęcia nakręcił Łukasz Żal i kiedy spotkaliśmy się na premierze filmu w Kinotece w Pałacu Kultury, gdzie kręcono też zdjęcia do tej ostatniej po Idzie i Zimnej Wojnie części trylogii, dziennikarze pytali autora zdjęć o aktorów. W małej roli pojawia się Joanna Kulik. Mówi o tym cameo i o aktorce Łukasz Żal.
2: No nie, no Joanna jest niesamowita. Wniosła nam taką energię. Właśnie to jest to, że Joanna się po prostu nagle pojawiła i po prostu zaśpiewała i to wniosło po prostu tak niesamowitą energię w ogóle do tej sceny, tego bankietu tutaj, zresztą w Pałacu Kultury. No Joanna jest cudowna. No Joanna nie mogło być filmu bez Joanny.
1: Z poufnego źródła wiem, że Joannę Kulik bardzo ceni Sandra Hüller, wybitna niemiecka aktorka o światowej już sławie, która zagrała w Ojczyźnie córkę Tomasza Manna. W roli noblisty Hans Zischler, który

0: jest wszechstronnym artystą, nie tylko aktorem. Widzieliście go na przykład w kinie Wima Wendersa albo w Monachium Spielberga. Jest też dramaturgiem, nagradzanym pisarzem, fotografem, a Łukasz Żal patrzył na talent tych dwojga przez swoje operatorskie urządzenia. Jaka w ogóle była współpraca z tymi aktorami?
1: Nie no, współpraca była wspaniała. No. To są aktorzy wielkiej klasy, wielkiego talentu, ale też po prostu jako ludzie są wspaniali, bardzo normalni, przyjacielscy. Po prostu byliśmy jak taka jedna wielka rodzina z ekipą. Nie było jakichś podziałów wielkich, po prostu byliśmy razem robiliśmy film. Fascynuje mnie patrzenie właśnie szczególnie na Hansa, na Sandrę, na Augusta. I ich kunszt aktorski, nie? Sandę, która, no powiem szczerze, jedną sesję gradingową z moim kolorystą Michałem Hermanem poświęciliśmy tylko na to, bo nam zostało jeszcze trochę czasu. Już mieliśmy film skończony, więc jedną sesję korekcji poświęciliśmy tylko na to, że po prostu oglądaliśmy sobie film i patrzyliśmy na Sandrę, co się u niej dzieje na twarzy, jak ona tymi małymi gestami tak wiele potrafi zrobić. To jest po prostu niesamowite i to jest po prostu uczta, w ogóle patrzenie na samą Sandrę, co się u niej dzieje na twarzy.
0: Sandra Hüller pojawiła się na premierze, robiąc ogromne wrażenie. Posłuchajcie, co powiedziała ze sceny w Kinotece w Warszawie. To byłoby naprawdę absurdalne, gdybym nie uczestniczyła w polskiej premierze tego filmu, ponieważ kręciliśmy go tutaj. Czuję się zaszczycona, że miałam możliwość lepiej poznać ten kraj. Nie cały, ale chociaż jakąś jego część. I że mieliśmy okazję spędzić tu trochę czasu oraz że ludzie serdecznie przyjmowali nas jako Niemców, co też nie jest do końca selbstverständlichkeit, oczywistością. I jeszcze jedno nagranie, moja zdobycz z tej premiery. Hans Zischler, niespełna 80-letni aktor, odżegnał się w pewnym momencie od planów wywiadowych. Ewidentnie forsowna była to dla niego sprawa. Dla takiego intelektualisty, jakim on jest, sprawa pozowania do zdjęć na czerwonym dywanie, udział w nagraniach do internetu. I kiedy pojawiłam się przed nim z mikrofonem RMF Classic, a także z perspektywą rozmowy po niemiecku, wszystko nagle stało się możliwe. Zmienił swoją niechęć do dalszej pracy podczas tego wieczoru. A więc dzielę się teraz z wami moim skarbem.
2: Der Film spricht von einem Konflikt.
3: Film mówi o konflikcie, a mianowicie o zniszczeniu i podziale Europy, a jednocześnie jest próbą nie tylko zrozumienia tego podziału oraz rozdarcia, ale być może też pomocy w jakimś uzdrowieniu tego stanu. To oczywiście bardzo optymistyczne spojrzenie. Jeśli chodzi o Rosję, to w tej chwili nie mam żadnej nadziei. Raczej uważam, że trzeba być jeszcze bardziej czujnym. To naprawdę straszne.
0: A pańska rola jako artysty? Jest pan między innymi też pisarzem.
3: Artysta to już właściwe określenie.
0: Czy będąc artystą odczuwa pan rodzaj zobowiązania w swojej pracy?
3: Tak, oczywiście. Jeśli mogę robić takie filmy, to w pewnym sensie angażuję się w sprawy, z którymi dziś muszą się mierzyć artyści. Absolutnie.
0: Jestem panu bardzo wdzięczna za ten film.
3: Jak się pani nazywa?
2: Magdalena.
3: Było mi miło.
0: Posłuchamy teraz muzyki Zbigniewa Preisnera z filmu Agnieszki Holland Europa, w którym Hans Zischler zagrał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja bardzo chciałam być tancerką, ponieważ zostałam krawcową.
3: To jest logiczne, jasne, nie ma czego tłumaczyć, no.
2: Nie ma czego tłumaczyć.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz pojawi się utwór, który ma wciąż w naszej stacji status nowości. Utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Jak podaje filmweb.pl, w Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na widowisko zatytułowane Spider-Man – Całkiem nowy dzień. Pierwsze wyniki zapowiadają hit, jakiego w kinach nie było od lat. Przedsprzedaż biletów cieszy się ogromną popularnością. Można znaleźć informację, że pierwszego dnia sprzedaż biletów była najwyższa spośród wszystkich przedsprzedaży prowadzonych w ostatnich 5 latach. Spider-Man Całkiem nowy dzień trafi do kin w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce 31 lipca. A w naszym kraju od tygodnia oglądamy nowy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Nie wiem, czy w waszym otoczeniu też rozmawia się tylko o tym tytule. Film znalazł się na pierwszym miejscu minionego weekendu w polskich kinach. Według szacunków od piątku do niedzieli Dzień Objawienia mogło obejrzeć około 105 tysięcy widzów. Jednak oficjalna premiera odbyła się w środę. Więc łączny wynik po 5 dniach szacować można na około 135 tysięcy widzów. No i co wy na to? Jak wam się podobał najnowszy film Stevena Spielberga? Dzień Objawienia. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, a ja w tym czasie włączam play, kiedy jest taka perspektywa, to czemu nie? Muzyka Johna Williamsa z najnowszego filmu Stevena Spielberga, Dzień Objawienia.

0: Już za kilka chwil ostatnie dziś fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 17, przyszła pora na ostatnie dziś, ale też ostatnie w tym tygodniu, fakty RMF Classic. Zapraszam, Michał Zieliński.
10: Kolejna warszawska placówka, Mazowiecki Szpital Brudnowski, powołuje zespół kontrolny, który ma sprawdzić, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał obowiązki zgodnie z umową. Dowiedział się nasz dziennikarz Michał Dobrowicz. Kontrola trwa już w warszawskim szpitalu południowym, gdzie ten młody lekarz bez specjalizacji był koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku ten medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
11: Dawid Kacprzyk współpracował z Mazowieckim Szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy Szpitala Południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 0,5 miliona złotych i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez Stołeczny Ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
10: Skandal skłonił już część polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek oraz system wymuszający na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Planowane na dziś rozmowy USA-Iran w Szwajcarii nie odbędą się. Miały dotyczyć rozwinięcia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. To wstępne memorandum przewiduje m.in., że USA znoszą sankcje, odmrażają aktywa Iranu, zapewniają pieniądze na inwestycje, zaś Iran otwiera cieśninę Ormus i wstrzymuje program atomowy. Na razie amerykański negocjator Steve Witkoff mówi, że delegacja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jedzie na inspekcję do Iranu.
12: Dzień dobry. Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.

0: poinformował Paweł Żuchowski.
1: Z kolei wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w USA. Powodem, jak wyjaśnia, są słowa Donalda Trumpa o szefowej włoskiego rządu, która według prezydenta USA miała go błagać o wspólne zdjęcie. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy. Nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. Na koniec wracamy nad Błękitną Lagunę. To wrocławskie kąpielisko w związku z falą upałów. Nasza dziennikarka Martyna Czerwińska pyta tam młodych amatorów słońca o to, jak się do takiej temperatury przygotować.
2: Na pewno ubieram jakieś bardzo lekkie, czyli włączam klimę i jem loda.
3: Okej.
2: Okay. Ja też sobie włączam klimę i tak biorę sobie kostki lodu do szklanki i sobie je tak liżę po prostu.
4: Wychodzę na dwór i leję się z przyjaciółmi wodą.
3: Tęskniłyście za takim słońcem, bo to chyba pierwszy taki prawdziwy upał we Wrocławiu.
2: Tak. Już bardzo długo. Nie było dawno takiego upału.
1: To wszystko teraz, a za godzinę jeszcze pasaż ekonomiczny RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Jutro we wschodniej połowie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie burze z gradem, a temperatura maksymalna od 25 przez 30 do 35 stopni Celsjusza. Wiatr wiać będzie słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
7: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
8: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
9: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Mówi Tomasz Organek.
12: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Mam dla was podwójne zaproszenia. Uprzedzałam na samym początku magazynu o sztuce filmowej. Wspominałam, że będzie taka możliwość zdobycia podwójnego zaproszenia do jednego z warszawskich kin. A na co? Ten film wchodzi dzisiaj do kin w całej Polsce. Czytając Lolitę w Teheranie. Produkcja włosko-izraelska, którą oglądać możecie z różnych punktów widzenia, jak sądzę. Nauczycielka wraz z 7 uczennicami w tajemnicy czyta zakazane zachodnie książki w rewolucyjnym Iranie. Kto zaintrygowany, niechaj do mnie pisze magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Czytając Lolitę w Teheranie, to tytuł filmu, który od dzisiaj na dużych ekranach w całej Polsce. Wracamy jeszcze na moment do filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który to film wchodzi dzisiaj do kin. Producentka filmu Ojczyzna Ewa Puszczyńska dziś jeszcze głos zabrać musi.
2: Paweł, myślę, zaufał sobie, myśmy zaufali jako grupa, która bardzo chciała zrobić ten film, że ten film absolutnie nie tyle warto zrobić, co nawet trzeba zrobić. I trzeba zrobić ten film właśnie teraz, w tym momencie. Nie za rok, nie za dwa, tylko teraz, kiedy ten świat pogrąża się coraz bardziej w tym chaosie, kiedy kompletnie nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest kłamstwem, co nie. Ten film jest bardzo bliski mojemu sercu, bardzo. I dla mnie to jest taki cichy, kruchy film, który staje naprzeciwko wrzasku tego świata. Ja to zdanie powtarzam już w iluś tam wywiadach. Ten film ma odwagę stanąć i powiedzieć, na świecie powinno ludziom chodzić o co innego.
1: O ojczyźnie Ewa Puszczyńska się wypowiedziała w ten krótki sposób. Producentka wcześniejszych filmów Pawła Pawlikowskiego i Zimnej Wojny i Idy wróci do nas jeszcze dzisiaj w programie Kino w roli głównej. A teraz piosenka, której tytuł to Slave to Love. Jakby wspaniale było, gdybyśmy byli zniewoleni tylko uczuciami i miłością, a nie wojnami i zamiarami chciwych ludzi. Brian Ferry w RMF Classic.

0: Prezentuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po temat z produkcji serialowej zatytułowanej One Piece, kurs na Grand Line.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Wracamy do tematu Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Ten film wchodzi dzisiaj na polskie ekrany. Akcja filmu rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka, Tomasz Mann i Erika Mann, wyruszają w wymagającą i emocjonalną podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy do zdominowanego przez USA Frankfurtu, po kontrolowany przez ZSRR Weimar. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny.

0: podjąwszy wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Na premierze filmu rozmawiałam z Ewą Puszczyńską, producentką nie tylko filmu Ojczyzna, ale też wcześniejszych z tego tryptyku Zimnej Wojny i Idy. Rozmowa z Ewą Puszczyńską odbyła się w Kinotece w Pałacu Kultury, gdzie część zdjęć też została zrealizowana. Świat tej literatury, wielkiej niemieckiej literatury, to jest bardzo atrakcyjny element tego filmu, z którego wynika mnóstwo wątków pobocznych, naszkicowanych, bardzo sugestywnie, ale subtelnie. Ale jest jeszcze kwestia pamięci, historii, podział świata po II wojnie światowej i te strefy wpływów, że tak powiem. Oglądane to w tym filmie, jakbyśmy się przenieśli w tamte czasy. Ja sobie myślę o tym filmie jako filmie science fiction, który za moment będzie nam korelował z rzeczywistością na wschodzie. Bardzo bym chciała procesu norymberskiego dla zbrodniarzy z Rosji. Bardzo bym chciała zobaczyć postnazistowską Rosję w takiej sytuacji, w jakiej Tomasz Mann ogląda swoją ojczyznę. Powiedz mi, czy to jest właśnie film science fiction?
1: Ja nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja nigdy jak gdyby nie patrzyłam i nie myślałam o tym filmie w ten sposób, ale to bardzo pięknie powiedziałaś. To mi daje do myślenia. Pewnie się też jakoś nad tym zastanowię. Myślę, że trzeba by zapytać Pawła o to.
2: Marzenie ściętej głowy, odbyć z nim wywiad.
1: No, rzeczywiście łatwo nie jest. To prawda tak. Może się kiedyś uda. Natomiast czy ten film może się okazać proroczy? Nie wiem. Nie wiem. Ważne jest to, że mówi, tak jak powiedziałaś, o wielu rzeczach w sposób subtelny, taki czasem jednozdaniowy. Dla mnie na przykład takim bardzo ważnym zdaniem, ja mam dużo takich tych zdań, bardzo, które lubię z tego filmu, jest to, jak z Mannem rozmawiają wnukowie Wagnera i mówią, że wszystko w zasadzie jest na miejscu, opera stoi, nie została zburzona, wystarczy tam tylko wyrzucić stamtąd uchodźców, tak? I po prostu ja jak o tym mówię teraz, to się bardzo wzruszam.
2: I to, jak on reaguje, Tomasz Mann, jak on puentuje.
1: Oczywiście, tak. I to jest w tej chwili też jak gdyby kolejny odnośnik do tego, co się teraz dzieje. Więc tam są takie bardzo subtelne, trzeba się wsłuchać w ten film. Choć.
2: Jak to jest gęste, ile tam jest nawiązań do rozmaitych z historii wziętych faktów, ale też tych potencjalnych zagrożeń naszej współczesności. Dlatego twierdzę, że to jest erudycyjne kino.
1: Jest.
2: I najlepszy film Pawła Pawlikowskiego, bo ma taką wagę.
1: To jest kino erudycyjne i ja się, powiem szczerze, nie mówiłam tego chyba głośno, że ja się obawiałam tego, że to będzie kino zbyt erudycyjne, że to kino będzie, które się zamknie dla większości ludzi, ale nie. Okazało się, że udało nam się utrzymać równowagę pomiędzy tą erudycyjnością a emocjonalnością tego filmu. Ludzie odbierają to również na poziomie bardzo emocjonalnym. To rzeczywiście ludzie to odbierają na bardzo wielu poziomach. Czyli ta erudycyjność nie powinna zamykać drzwi przed odbiorcą.
2: A poza tym dzisiaj jechałam tutaj z taksówkarzem, który opowiadał mi o kinie Nolana i o kinie niezależnym mi mówił, że go pragnie. Rozumiesz?
1: No, tak.
0: Ewa Puszczyńska, producentka filmów Pawła Pawlikowskiego, w tym też Idy, oscarowego filmu, z którego piosenka Sławy Przybylskiej teraz w RMF Classic.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Moc muzyki z filmów o superbohaterach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z filmami, z kinem, z najwyższej też półki. Wierzę, że przydało wam się wydanie tego programu o filmach, który mam zaszczyt prowadzić co tydzień. Zapraszam od godziny 14. Wierzę, że jakoś łączymy się w potrzebie kina, w poszukiwaniach. A teraz już naszą antenę po godzinie 18 przejmie Natalia Grzeszczyk. Urządzi wam wyobraźnię muzyczną, bo przygotowywać się będzie razem z wami do niedzielnego programu Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Mnóstwo utworów zaczerpniętych z kina pojawi się w tym paśmie do godziny 22. Ja życzę wam dobrego wieczoru, ale też wspaniałego weekendu. Magda Juszczyk, do usłyszenia za tydzień od 14 do 18 w kinie w roli głównej.

0: reklama.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
0: Po reklamie.
7: Na zegarze godzina 18:00. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Michał Zieliński w RMF Classic.
8: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: W Sejmie tworzy się sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które spowolniłyby wzrost pensji personelu medycznego. Propozycję przygotowało PSL, a popiera je Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. Zwolennicy tego rozwiązania zwracają uwagę, że obecny system podwyżek obciąża finanse służby zdrowia, tak że mimo wzrostu nakładów coraz bardziej brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów. Ponadto według inicjatorów projektu system, zapewniając wysokie podwyżki pracownikom służby zdrowia, krzywdzi innych zatrudnionych w sferze publicznej. Skandal z młodym lekarzem w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, skłonił polityków do przyznania, iż skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także system wymuszający na licznych szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawia, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Jak się dowiadujemy, resort zdrowia pracuje już również nad wyznaczeniem procentowego limitu w budżecie szpitala kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenie, a także nad limitem zarobków samych pracowników. Polski przemysł produkuje więcej. W maju produkcja przemysłowa była wyższa niż rok wcześniej o 4%, wylicza GUS. Czy to dobry wynik? Oceni Igor Skrzypek.
11: Dobry, jeśli weźmiemy pod uwagę to, czego oczekiwali analitycy. Spodziewali się znacznie gorszych wyników. Lekkim zaskoczeniem są też odczyty w porównaniu miesiąc do miesiąca. Co prawda mamy spadek produkcji w porównaniu z kwietniem o 0,8%, ale to spadek mniejszy niż prognozowali eksperci. W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
10: Na rynkach dziś bez większych zmian, główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami. Podobnie kursy złotego, euro po 4,26 zł, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend wyraźnie w dół. Litr benzyny będzie kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Gwiezdne wojny Ashoka, wcześniej Peter Gabriel w RMF Classic, który ostatnio, zgodnie z waszymi głosami, znalazł się na miejscu 23 listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To ważne, ponieważ właśnie rozpoczynamy rozgrzewkę przed niedzielnym 554 notowaniem. Rozpocznie się ono w niedzielę o 18. Do tego czasu możecie głosować na swoich faworytów, jak można wziąć udział w tej naszej listowej zabawie, jakie utwory czekają na wasze głosy, to po kolei powolutku do 22 będziemy przypominali. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk, zapraszam na rozgrzewkę przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Miejsce 17 teraz, z ubiegłej niedzieli, Johnny Greenwood i Jedna bitwa po drugiej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Dreamland Alexisa Frencha, wcześniej Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej. Grała Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, dyrygował Gian Andrea Gavazzeni.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Bo to jeszcze tydzień został z normalnym ramówkowym rozkładem jazdy. Za półtora tygodnia zaczynamy wakacje w RMF Classic i ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzimy miejscowości, które stały się planem filmowym, poznamy ich historię i sprawdzimy, jak wspominają je mieszkańcy. Czy w twojej okolicy, to jest strategiczne pytanie, drogi słuchaczu, kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu? Zgłoś swoją miejscowość, przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Czekamy na wasze zgłoszenia. Można je wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca, odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. Szczegóły na rmfclassic.pl. Jerzy Rogiewicz teraz w RMF Classic i muzyka z serialu 1670.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

Niccolò Paganini i 24 kaprys w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Na skrzypcach grał Mariusz Patyra, towarzyszyła Sinfonia Viva. Wcześniej w RMF Classic Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. Grała londyńska orkiestra symfoniczna, dyrygował Sir Neville Mariner. Kontynuujemy rozgrzewkę przed 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Rozgrzewać będziemy się jak to tradycyjnie w piątki i we wtorki do godziny 22. Rozgrzewki polegają między innymi na tym, że przypominamy, jakie utwory znaleźć można w poczekalni listy, czyli te, które są poza zwycięską dwudziestką, ale ich sytuacja może zmienić się błyskawicznie, bo to wszystko od waszych głosów zależy. rmfclassic.pl, tam można głosować na swoich faworytów. Na 44. obecnie Donnie Darko.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Na razie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Israel Kamaka Vivole w RMF Classic, wcześniej Tomasz Gąsowski i sztuczki, a na samym początku tej godziny naszego spotkania żyje się tylko dwa razy temat, który skomponował John Barry. Kontynuujemy naszą rozgrzewkę przedniedzielnym 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wśród propozycji do głosowania listy wszystkie znajdziecie na rmfclassic.pl, między innymi Nika Cave'a, piosenka Ze snów o pociągach. Ostatnio było to miejsce 15.
1: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers, screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
4: Wszystko w waszych rękach. Głosujcie na swoje ulubione utwory na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
5: Reklama.
6: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.

Joaquin Rodrigo i pierwsza część Concierto Andaluz, Delaware Symphony Orchestra, David Amado, a wcześniej Mit Vergnügen Polka Schnell, op. 228 Edwarda Straussa. Grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Gustavo Dudamel. Do 22 rozgrzewamy się przed niedzielnym 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Adres w każdej listowej sprawie do gospodarzy listy, czyli Jadwigi Polus i Tytusa Hołdysa, zawsze do waszej dyspozycji to lista@rmfclassic.pl. Enola Holmes za chwilę, teraz muzyka z jedynej, ostatnio na 27.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Bardzo różne formy są, naprawdę bardzo różnie ludzie do mnie mówią. Adulka, Aduśka, Duśka, Blada, Borek. No i koledzy w zespole po imieniu mówią mi Borek.
3: Zdrobnienie imienia Adrianna to jest Borek.
2: Tak, albo ej, chodź tu.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

Mazurek op. 7, numer 1 Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow, wcześniej Jana Sibeliusa Alla Marcia z suity Karelia. Grała Filharmonia Orchestra, dyrygował Wladimir Aszkenazy. Do 22 rozgrzewamy się przed 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Głosować można w każdej chwili. Zerknijcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy i kiedy w nią klikniecie, wszystko będzie jasne. Jest tam mnóstwo fragmentów do odsłuchania. Można spędzić z nimi upojne pół godziny albo i całą godzinę, podjąć odpowiedzialną decyzję, zagłosować, a potem mocno trzymać kciuki za swoich faworytów. Na 31. Ilana Szkeri i Ruth Guinnessów obecnie.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę o 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun i masz słońce pod kontrolą.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

Lawendowe wzgórze i Nigel Hess, wcześniej w RMF Classic Luigi Boccherini i menuet z kwintetu smyczkowego E-dur. Grała toruńska orkiestra kameralna, dyrygował Jerzy Salwarowski. Do 22 rozgrzewamy się przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To będzie notowanie 554, a za tydzień z kawałeczkiem 555 notowanie będzie ostatnim notowaniem przed wakacyjną przerwą, więc kiedy wziąć udział w tej listowej zabawie, jeżeli nie teraz? Na podium ostatnio, a dokładnie na miejscu drugim, zgodnie z waszymi głosami, Volker Bertelmann i ballada o drobnym karciarzu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Bavarian Radio Symphony Orchestra, Georges Bizet, Rodion Szczedrin i fragment suity Carmen. Wcześniej Marta Archerich, Renoka Spią, Gotieka Spią, Lida Chen i finałowe Allegro z kwartetu fortepianowego C-dur Ludwika van Beethovena w RMF Classic. Możecie podzielić się z nami swoją pasją do muzyki filmowej, zapowiedzieć wybraną propozycję z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic i uzasadnić swój wybór, potem zadzwonić pod numer 123-703-703, zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce radiowej. Jeżeli usłyszycie się w jednym z notowań listy z tą zapowiedzią, którą nagraliście, to znaczy, że otrzymacie od nas kolekcjonerską porcelanową filiżankę LPMF-u. Poszczegóły odsyłam na rmfclassic.pl. Na antenie natomiast teraz muzyka z Nagiej Broni w wersji z 2025 roku. Ostatnio było to miejsce 11.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja bardzo chciałam być tancerką, ponieważ zostałam krawcową.
3: To jest logiczne, jasne, nie ma czego tłumaczyć, no.
2: Nie ma czego tłumaczyć.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Za kilka minut kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, ale najpierw miejsce 33. zmienionej niedzieli ze ścieżki dźwiękowej filmu Springsteen, Ocal mnie od nicości.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Na położoną w leśnej głuszy posiadłość często napadają bandyci i złodzieje. Janusz rani jednego z nich i w obawie przed zemstą z żoną i synem uciekają do Warszawy, do matki i Reny. Władze niemieckie za samowolne opuszczenie leśniczówki skazują Janusza na obóz koncentracyjny. Zostaje złapany dopiero podczas powstania warszawskiego i trafia najpierw do obozu przejściowego w Pruszkowie, a potem do Mauthausen. Janusz wraca do Polski zniszczony i schorowany. Wraca za wcześnie. Fałszywe zeznania byłych pracowników dają sądowi podstawy do skazania go na 3 lata więzienia za pobicie partyzanta. Wyrok odbywa się w Radomiu. Tam odwiedzają go matka i siostra. Rodzina robi wszystko, aby mu pomóc. Odnawia znajomości sprzed lat, kontakty z prawnikami. Wreszcie po ponownym procesie Janusz wychodzi na wolność. Mieszka na warszawskim Grochowie w malutkim mieszkaniu, skromnie, a nawet biednie. Nie dba o rzeczy materialne, ma jedną koszulę i jedną parę spodni. Nie szuka pracy, bo ze swoim pochodzeniem, przeszłością, poglądami ma niewielkie szanse na jej znalezienie. Zawsze był panem, tym, który zarządza i zatrudnia pracowników. Nie chce być teraz niczyim sługą. Witold jest w Argentynie. Nie stoi jeszcze najlepiej finansowo, ale zleca Januszowi kontakty z wydawnictwami w Polsce. Starszy brat jest więc pełnomocnikiem Witolda. Po wojnie rozdzielona rodzina kontaktuje się tylko listownie. Irena mieszka już wtedy w Kielcach. Może czuje pewną niechęć do Janusza, który porzuca swoją żonę Franciszkę i żyje z pasierbicą Stasią Cichowską, córką Franciszki z pierwszego małżeństwa. To Stasia będzie się nim opiekowała, gdy astma nie pozwoli mu już wychodzić z domu, gdy całkowicie zabraknie pieniędzy na życie, nawet tych skromnych dochodów z handlu walutą. Janusz przeżyje swoją młodszą siostrę o 7 lat. Umrze w 1968 roku. Jego syn, Józef, nie wróci po wojnie do Polski. Pozostanie we Francji i tam założy rodzinę. Wnuki Janusza są jedynymi spadkobiercami nazwiska Gombrowicz. Sola. Młodszy od Janusza, Jerzy, podobno trochę wstydzi się swoich braci. Kiedy udaje się z nimi na oficjalną wizytę do rodziny lub sąsiadów, boi się, że Witold zacznie opowiadać głupstwa, a Janusz niegrzecznie rozłoży się na kanapie. Jerzy, podobnie jak reszta dzieci, początkowo uczy się w domu. Późniejszą swobodę w posługiwaniu się językiem francuskim oraz zamiłowanie do lektur i polemik zawdzięcza matce, czytającej regularnie dzieciom w tym języku powieści, a w późniejszym okresie książki historyczne poświęcone sztuce. W Małoszycach uczą go m.in. Bogdan Winiarski, profesor i długoletni sędzia reprezentujący Polskę w Trybunale Haskim.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Katie Melua w RMF Classic, wcześniej James Newton Howard i John Williams. Na początek ostatniej godziny naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 554 nadawaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wszystkie utwory biorące udział w głosowaniu znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam jest około 50 propozycji, na które można głosować. Jest zwycięska 20 z minionej niedzieli, no i jest podium. Na trzecim, zgodnie z waszymi głosami, tydzień temu Ennio Morricone i Cinema Paradiso.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

Preludium z suity z czasów Holberga Edwarda Grieg'a grali filharmonicy berlińscy, dyrygował Herbert von Karajan. Wcześniej K-popowe łowczynie demonów, ale w wersji, którą proponuje Vitamin String Quartet. Do 22 jeszcze rozgrzewać będziemy się przed 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Przypominam, jeżeli chcielibyście nagrać swoją zapowiedź, to należy zadzwonić pod numer 123-703-703, nagrać na radiowej automatycznej sekretarce swoje podprowadzenie jednego z utworów biorących udział w głosowaniu listy. A jeżeli chcielibyście się odezwać do gospodarzy listy, to adres do Jadwigi Polus i Tytusa Hołdysa w każdej chwili brzmi lista@rmfclassic.pl. Miejsce 48 teraz z minionej niedzieli. Tron, dziedzictwo.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja bardzo chciałam być tancerką, ponieważ zostałam krawcową.
3: To jest logiczne, jasne, nie ma czego tłumaczyć, no.
2: Nie ma czego tłumaczyć.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w Niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
13: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

Barcarola Jakuba Offenbacha, zagrała Sinfonietta Bydgoska, poprowadził ją Maciej Niesiołowski, a wcześniej menuet z Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w RMF Classic. Kończymy tutaj naszą dzisiejszą rozgrzewkę przed niedzielnym 554 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Głosować możecie na swoich faworytów cały czas za pomocą naszej strony rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy i wszystko będzie jasne. Niewiele czasu zostało do wakacyjnej przerwy. Jeszcze tylko dwie niedziele. Także jeżeli brać się za listową zabawę, to najwyższa na to pora. Miejsce 28 z ubiegłego tygodnia, Max Richter i muzyka z Hamleta. A ja dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Twierdził, że urodził się z ogonem. Rogi doprawił sobie sam, by stanąć na czele kościoła, który stworzył. Dla swoich wyznawców był religijnym przywódcą. W zwykłych ludziach budził strach, oburzenie, jednak częściej uśmiech politowania. Poznajmy Howarda Levy, znanego bardziej jako Anton LaVey. W pierwszych dniach lutego 1967 roku ekspres wieczorny zamieszcza niewielką, sensacyjną, lecz trącającą humorem notatkę. Za ślubiny wyznawców szatana w San Francisco. W celach reklamowych młoda para wyznawców szatana zawarła ostatnio w San Francisco ślub z zachowaniem pikantnego ceremoniału. Uroczystość odbyła się w prywatnym mieszkaniu, którego ściany udrapowane zostały krepą. W największym pokoju umieszczony został katafalk otoczony świecami, na którym spoczywała rozebrana do rosołu modelka. Wokół ustawiono szkielety oraz klatki z dzikimi zwierzętami. Nowożeńcami byli 25-letni literat Jay Raymond i 27-letnia Judith Casey z zamożnej rodziny nowojorskiej. Funkcję kapłana udzielającego ślubu spełniał były cyrkowy pogromca lwów, A. Levy, przebrany w strój Mefistofelesa. Po ceremonii całe towarzystwo udało się do pobliskiego baru, gdzie raczono się wódką zaprawianą kroplami eukaliptusowymi. Owszem, dzwonią, ale nie do końca wiadomo, w którym kościele. Autor tekstu, ukrywający się za inicjałem SZ, niedokładnie cytuje depeszę amerykańskiej agencji UPI, która zresztą wywołała zainteresowanie prasy dosłownie na całym świecie. O ile za żelazną kurtyną doniesienie o szatańskim ślubie zakrawa na żart, o tyle na zachodzie dziennikarze piszą o nim całkiem serio. Relacji jest sporo, bo reporter UPI był jednym z 50 dziennikarzy uczestniczących w ceremonii. Co doprowadziło do kilku zabawnych pomyłek, bowiem żurnalistów było więcej niż gości i w zamieszaniu, nie orientując się, kto jest kim, przeprowadzali wywiady ze sobą nawzajem. W każdym razie ceremonia odbyła się nie w mieszkaniu, jak donosiła polska popołudniówka, a w domu przy California Street 6114, którego właścicielem jest Anton Shandor LaVey. Ściany faktycznie są czarne, lecz nie udrapowano ich krepą. Są pomalowane na czarno tak samo jak cały dom, od wewnątrz i z zewnątrz. Z tego powodu nazywany jest Black House. Okna w salonie są na stałe zasłonięte. Jedynym źródłem światła jest jedna słaba żarówka i kilka świec osadzonych w ludzkich czaszkach. Prawdę mówiąc, to plastikowe repliki, tak samo jak ludzkie szkielety witające przy wejściu. Jest też wypchana sowa, kruk, koza, pancernik, ocelot i przedmioty kojarzące się z gusłami odprawianymi przez czarownicę. W średniowieczu za taki zbiór LaVey z pewnością skończyłby na stosie, a na tym nie kończy się upiorny wystrój domu. Nad kominkiem, właściwie nad atrapą kominka strzegącego ukrytego przejścia, wisi odwrócony pentagram opatrzony hebrajskimi literami. Katafalk, o którym pisano, to właśnie kominek, na którym na lamparciej skórze leżała nagusieńka 21-letnia rudowłosa Louise Morgenstrom. Póki co pracownica administracji, marząca jedynie o karierze modelki. To ona podczas ceremonii zaślubin, zresztą podobnie jak podczas czarnych mszy odprawianych w piątkowe noce przez LaVeya, pełni funkcję ołtarza. Bo jak sam czarnoksiężnik wyjaśnia, ołtarz nie powinien być zimną, nieustępliwą bryłą sterylnego kamienia lub drewna. Powinien być symbolem entuzjastycznego pożądania i pobłażliwości. Natomiast klatka ze zwierzęciem była, ale tylko jedna. Siedział w niej 220-kilogramowy lew o imieniu Togare. Na co dzień spaceruje po wybiegu na zewnątrz, teraz zagrał rolę żywego rekwizytu, trzeba go było jednak zamknąć ze względu na zbyt wielu gości. Na koniec ostatnie sprostowanie ekspresowej notki. Goście faktycznie udali się do baru, ale po drabinie do piwnicy, gdzie wystrój był tak erotyczny, że z konieczności pomińmy opis. Ślubu udzielał Anton LaVey, który w relacjach Los Angeles Times i San Francisco Chronicle zostaje nazwany czarnym papieżem. Wygłosił kilka modlitw z jakiejś magicznej księgi, potem wyrecytował wiersz Zmartwychwstanie pisarza i poety Clarka Ashtona Smitha, hymn do pana autorstwa okultysty Alistaira Crowleya i odśpiewał hymny enochiańskie średniowiecznego mnicha Johna Dee, które jeszcze przed II wojną odkryła Helena Bławacka. W ceremonii asystowała mu Diane Hegarty, zielonooka czarownica o blond włosach. Prasa relacjonuje, że pan młody to 32-letni John Raymond, obecnie bezrobotny dziennikarz, który do niedawna pisał w lewicowym Sunday Ramparts, czy Honolulu Advisor i Christian Science Monitor. Mówi reporterom, że dwa poprzednie związki zawarł w kościele i nie udały się, bowiem lwy zgubiły chrześcijan. Tym razem jest lew, więc liczy na szczęście. Panna młoda, Judith Casey, to córka byłego przewodniczącego Partii Republikańskiej stanu Nowy Jork. Ojciec nie pojawił się na ślubie, uważając, że małżeństwo nie jest ważne z mocy prawa. I ma rację, choć nie do końca. Państwo młodzi póki co nie zamierzają rejestrować związku w urzędzie. Uczynią to dopiero w lipcu, a urzędnicy ratusza po przyjęciu opłaty w wysokości 2,5 dolarów wystawią im stosowne zaświadczenie. Bowiem zgodnie z prawem federalnym związek małżeński zawarty przed kapłanem każdego legalnie zarejestrowanego wyznania jest uznawany. A Anton LaVey zarejestrował kościół szatana wiosną 1966 roku. Co nie wywołało żadnego zainteresowania mediów. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że związek jednak nie będzie szczęśliwy, bowiem jeszcze przed kolejnym Halloween małżonkowie złożą pozew rozwodowy. To jednak niedaleka przyszłość. Póki co satanistyczne zaślubiny zwracają uwagę Shany Alexander, felietonistki feministki magazynu Life. Przebijają się przez kakofonię porannych domowych dźwięków mieszających się z wiadomościami w telewizyjnym programie informacyjnym. Stacje telewizyjne mają zwyczaj poprzedzania nowej wiadomości, być może głupiej, a być może ważnej, zwracającym uwagę sygnałem dźwiękowym nazywanym The Pink is the Thing. Tym razem dźwiękowy ping poprzedza wiadomość tak intrygującą, że Alexander najpierw dzwoni do LaVeya, a kilka dni później wsiada w Nowym Jorku do samolotu, by po 6 godzinach wylądować w San Francisco. Na lotnisku czeka na nią wysoki mężczyzna z idealnie ogoloną głową, starannie wypielęgnowaną, krótko przystrzyżoną brodą, która Alexander kojarzy się z Mefistofelesem. Ma na sobie kamizelkę z lamparciej skóry, lśniący krawat i mnóstwo wielkich pierścieni na palcach. W jednym jest osadzony kamień w kształcie trapezu wielkości piłki golfowej. Tłumaczy dziennikarce, że trapez to najbardziej złowrogi kształt używany do składania ofiar z ludzi, a zarazem przekrój trumny. Jest to też połówka sześciokąta, czyli heksagonu, a heks, czyli sześć, w języku niemieckim to część słowa oznaczającego wiedźmę. W domu przy California Street 6114 wita ich znana ze zdjęć prasowych Diane Hegarty. Tym razem zamiast szaty liturgicznej ma na sobie lateksową minispódniczkę i obcisły sweterek. Uśmiecha się, gdy Alexander pyta, czy jest czarownicą. Zostawia reporterkę z LaVeyem i biegnie do sklepu. W tym czasie czarny papież wyjaśnia, że nowoczesny satanizm jest religią, w której nie ma pojęcia grzechu i dlatego nie ma w niej poczucia winy. Mój kościół naucza miłości i nienawiści. Musimy nauczyć się nienawidzić właściwie i całym sercem, tłumaczy, gdy Hegarty stawia na stoliku kanapki. Całkiem zwyczajne, z szynką i serem. LaVey chwali się, że kościół szatana ma wielu wyznawców i to nie byle jakich. W czarnych mszach uczestniczy kilku profesorów uniwersyteckich, oficerowie policji, urzędnicy rządu stanowego, adwokaci, lekarze, a nawet inżynier z IBM. Tu mała dygresja, trudno się dziwić, skoro w bladym świetle można się pogapić na nagi ołtarz w osobie rudej Louise Morgenstrom lub zastępującej ją czasem Diane Hegarty. Tymczasem LaVey marginalizuje erotyczny podtekst obrzędów, podkreśla za to, że ostatnio zainteresowanie wzrosło i wyświęcił 15 kapłanów i kapłanek. Teraz pracuje nad satanistyczną Biblią i chce wydać longplay Black Mass. Jest przekonany, że wniesie swój wkład w historię i zapisze się obok tak znanych okultystów jak Mesmer, Cagliostra i Rasputin. Opowiada o tym, jak w młodości prowadził, jak to nazywa, orfeuszowskie życie. Pracował w cyrku Clyde'a Beattiego jako treser dzikich kotów i grał na kaliope, rodzaju organów. Ma zresztą zainstalowane w domu organy Wurlitzera, na których gra zarówno muzykę klasyczną, jak i upiorne własne kompozycje. Spotkanie kończy się o zmierzchu. Shana Alexander pisze w felietonie, że patrząc na fioletowy zachód słońca nad wzgórzami usłyszała, w przenośni rzecz jasna, intrygujący dźwięk ping. Dla nas niech to będzie sygnał, by zaczekać na dalszą część intrygującej historii.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: jest Enigma w RMF Classic.
1: Szatańskie zaślubiny i felieton Szany Aleksander otwierają medialną puszkę Pandory. Dziennikarze są częstymi gośćmi przy California Street. LaVey mówi im, że dom kiedyś należał do czarnoskórej Mary Ellen Pleasant, znanej jako Mami Pleasant. Niektórzy twierdzili, że była medium, inni, że praktykowała wudu. LaVey jest przekonany, że prowadziła dom publiczny. Mało prawdopodobne, bowiem ten dom został zbudowany w 1905 roku, w rok po jej śmierci. A Mami Pleasant nie była sutenerką, a raczej mówiąc dzisiejszym językiem, przedsiębiorczynią. Pieniądze zrobiła podczas gorączki złota, prowadząc pralnie, hotele i inwestując w akcje kopalń i dzięki nim pomagała uciekającym niewolnikom. Niemniej wersja LaVeya jest atrakcyjniejsza w kontekście jego wizerunku. Wizerunku, który intensywnie kreuje, dzieląc się z dziennikarzami szczegółami ze swojego orfeuszowskiego życia. Anton Szandor LaVey, a właściwie Howard Stanton Levy, urodził się 11 kwietnia 1930 roku. Choć w pierwotnym akcie urodzenia przez pomyłkę urzędniczka wpisuje 11 marca, datę urodzin jego matki Gertrudy. Jak twierdzi, jego babka była cyganką z Transylwanii, owianej złą sławą rumuńskiej krainy. Rodzice często zmieniali pracę i wędrowali po zachodnim wybrzeżu. Od najmłodszych lat czuł się wybrany, bo urodził się z bardzo rzadką cechą anatomiczną, małym wyrostkiem w okolicy zakończenia kręgosłupa, nazywanym potocznie ludzkim ogonem, co wprost wskazuje na jego diaboliczne pochodzenie. Ogon, a precyzyjnie wyrostek ogonowy, sprawiał mu ból i w 1941 roku został zoperowany. Drugą rzadką cechą jest światłowstręt, to dlatego w czarnym domu jest niewiele światła. Od najmłodszych lat Howard wolał książki niż aktywność fizyczną. Już w wieku 6 lat w jego ręce trafił Frankenstein i Dracula. Od tego czasu pochłaniał tanie pulpowe magazyny drukujące opowiadania Lovecrafta, Howarda czy Smitha. Lubił też radiowe słuchowiska w stylu noir. Około roku 1939, podczas wystawy poświęconej budowie mostu Golden Gate, zakradł się do namiotu nagiego rancza Sally Rand, w którym występowały rzucające lasem kowbojki topless. Jeden z jego kolegów miał rozpoznać wśród tancerek nauczycielkę ze szkółki niedzielnej. To ugruntowało w nim przekonanie o hipokryzji kościoła katolickiego. Jako nastolatek zainteresował się muzyką. Grał na wszystkich instrumentach, które wpadły mu w ręce. Szczególnie lubił dęte blaszane, ale grał też na skrzypcach, perkusji i instrumentach klawiszowych. Będąc uczniem Tamalpais High School w Milwaukee, trafił do szkolnego zespołu jako oboista klasyczny. Tam poznał muzykę Bacha i Mozarta. Po rozpoczęciu II wojny światowej jego zainteresowania skierowały się w stronę broni. Zaczął nosić mundur francuskiego legionisty albo kurtkę lotniczą i biały szalik. Jego wujek miał być marynarzem w patrolu ścigającym niemieckie łodzie podwodne. A po wojnie zabrał go do Niemiec, gdzie jako 14-latek pomagał w budowaniu obozów wojskowych. Wtedy zetknął się z nazistowskim okultyzmem. Po powrocie do domu rzucił szkołę. Brat ojca, wujek Billy, wprowadził go w środowisko przestępcze, hazardzistów, sutenerów i prostytutek. Mając 17 lat, popadł w konflikt z prawem i salwując się ucieczką, ukrył się w cyrku Clyda Beattiego. Pracując jako opiekun lwów i tygrysów, a z czasem zaczął występować na arenie jako treser. Grał też na kaliope, akompaniując występom słynnego Hugo Zaccianiego, człowieka kuli armatniej. Później pracował w parku rozrywki na kalifornijskim Long Beach. Zetknął się tam z wróżbitami i mentalistami, od których się uczył. W końcu zdobył pracę jako akompaniator w lokalu ze striptisem, a w niedzielę przygrywał na organach w kościele. I kolejny raz dostrzegł hipokryzję wiary. Zauważył wtedy, że na niedzielne msze przychodzili ci sami mężczyźni, których poprzedniego wieczora spotykał w barze ze stripteaserkami. Jesienią 1948 roku, grając w lokalu z burleską w Los Angeles, poznał młodą tancerkę Marilyn Monroe, z którą przeżył dwutygodniowy gorący romans. Po czym rzucił wszystko i odnalazł rodziców mieszkających w San Francisco. Dorywczo pracował jako akompaniator w lokalach ze striptisami i w agencji, robiąc zdjęcia nagim kobietom. Gdy wybuchła wojna w Korei, chcąc uniknąć powołania do wojska, zapisał się na kurs kryminologii w City College of San Francisco. Dzięki temu dostał pracę jako policyjny fotograf w Departamencie Policji. Przez 3 lata robił zdjęcia miejsc zbrodni, wypadków i samobójstw. W tym czasie, w 1950 roku, poznał Carol Lansing, córkę bankiera i zastępcy sekretarza ratusza. Pobrali się rok później, gdy dziewczyna skończyła 15 lat, a gdy skończyła 16, urodziła córkę, której dali na imię Carla Maritza. Howard utrzymuje rodzinę z gry na organach w Wurlitzera w nocnym klubie Lost Weekend. W wolnym czasie podsłuchuje policyjne radio, wyłapując zgłoszenia o paranormalnych zdarzeniach. Zaczyna badać zjawiska nadprzyrodzone i, jak twierdzi, zostaje profesjonalnym pogromcą duchów. A przy okazji zajmuje się hipnozą. Po mieście jeździ furgonetką koronera i zwraca uwagę, wyprowadzając na smyczy swoją czarną panterę. To okres, w którym znika Howard Stanton Levy, a jego miejsce zajmuje Anton Szandor LaVey, co przynosi zainteresowanie prasy, która często o nim pisze, ale głównie w kontekście pogromcy duchów i zainteresowania egzotycznymi zwierzętami. W 1960 roku Carol i LaVey rozwodzą się, ale córka zostaje z nim. Przyczyną rozpadu związku jest znajomość 18-letnią Diane Haggerty, którą poznaje w klubie Lost Weekend. Dziewczyna podziela jego zainteresowania czarną magią i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Mieszkają razem, ale nie biorą ślubu. Diane opiekuje się Carlą, a w 1963 roku rodzi córkę Zenny. Każdy piątkowy wieczór LaVey prowadzi w swoim domu spotkania dla sympatyków okultyzmu, w trakcie których wygłasza wykłady o wróżbiarstwie, czarach, urokach, eliksirach miłosnych, wampirach, wilkołakach, torturach, wpływie księżyca i tematach związanych z ezoteryką. Wstęp jest płatny, $2,50 od osoby. Za to w soboty organizuje ekscentryczne przyjęcia, na których bywają znane osobistości z San Francisco. W efekcie powstaje grupa, która początkowo nazywana jest magicznym kręgiem, aż wreszcie staje się zakonem trapezoidu. Jeden z członków zakonu podpowiada mu, że kolejnym krokiem jest założenie własnego kościoła. Wybór, kto powinien być w nim czczony, jest oczywisty. 25 marca 1966 roku CBS emituje 24 odcinek serialu Dziki, Dziki Zachód, zatytułowany Noc krwi druida. Wbrew pozorom nie ma w nim ani krwi, ani druida. Jest za to Don Rickles w roli złego czarownika, przywódcy satanistycznego kultu Asmodeusza. W przerysowanej hollywoodzkiej wersji okultyzmu to podsuwa LaVeyowi pomysł na wizerunek przywódcy kultu. 30 kwietnia 1966 roku rytualnie goli głowę i ogłasza nadejście pierwszego roku szatana. Inicjacja mimo wszystko przechodzi niezauważona i dopiero udzielenie szatańskiego ślubu przyciąga uwagę prasy i daje potrzebny rozgłos. Do LaVeya szybko dociera, że media i ich odbiorcy potrzebują emocji, a emocje daje show. Nie ma zamiaru składać ofiar z ludzi czy urządzać krwawych rytuałów, wystarczy, że będzie szokować. I tak organizuje kolejną ceremonię, szatański chrzest swojej 3-letniej córki Zenny, polecając ją opiece szatana i ścieżce lewej ręki. Pomysł sprawdza się znakomicie. Media ciągną do LaVeya jak muchy do miodu. Dostaje zaproszenie do popularnego talk show NBC The Tonight Show Johna Carlsona. Telewizja pokazuje, jak odprawia czarną mszę. Pisma chętnie publikują zdjęcia, bo pod płaszczykiem kultu mogą przemycać fotki nagiej kobiety będącej ołtarzem. Musi jednak szukać nowych pomysłów. Wydaje Biblię Szatana, która, jak twierdzi, rozchodzi się w nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy i daje mu miano najgorszego człowieka na świecie. A przy okazji daje całkiem niezły dochód. Niestety utrzymanie uwagi wymaga sporych nakładów. Dlatego dzieli kościół szatana na dwie grupy: zaufanych wyznawców, do których można dołączyć wpłacając datki na rzecz kultu, i zwykłych sympatyków, których jego zdaniem jest na całym świecie aż 10 tysięcy. Jednocześnie przestaje prowadzić działalność w czarnym domu. Wyznawcy skupiają się wokół tzw. grot i tam dokonują obrzędów. W 1970 roku występuje w pełnometrażowym filmie dokumentalnym Satanis. A w sierpniu 1971 roku zdjęcie LaVeya trafia na okładkę magazynu Life. Kilka artykułów pojawia się też w Newsweeku, w Time'ie i wielu innych magazynach. Udzielając wywiadów mówi: nigdy nie twierdziłem, że rozmawiałem bezpośrednio z szatanem lub Bogiem, nie miałem kontaktu z jakimkolwiek bóstwem, ani nie miałem żadnego duchowego mandatu. Po prostu czuję, że to, co robię, jest częścią mojej natury. Piszą, a raczej pokazują go równie chętnie pisma dla dorosłych, bo jak się okazuje, erotyka, która początkowo nie była celem samym w sobie, sprzedaje się jednak najlepiej. Po fali zainteresowania i sukcesów dla LaVeya i kościoła szatana przychodzą chude czasy. Prasa traci zainteresowanie po kilku przypadkach rytualnych mordów dokonanych przez domorosłych satanistów. W 1980 roku LaVey zostaje przesłuchany przez FBI w związku z domniemanym spiskiem mającym na celu zamordowanie Teda Kennedy'ego. Mówi, że większość wyznawców Kościoła to fanatycy, sekciarze i dziwacy. Agencja uznaje, że nie ma związku z żadnym spiskiem, a motywacje przywódcy grupy bynajmniej nie wynikają z wiary w diabła, a z przyczyn finansowych. A w związku z brakiem zainteresowania mediów finanse kuleją. Co skutkuje kolejną porażką. W 1984 roku Diane Haggerty odchodzi i pozywa LaVey'a o alimenty, a ponieważ on nie ma z czego płacić, uzyskuje sądowe prawo do czarnego domu. Pod koniec lat 80. satanizm przeżywa renesans i LaVey odzyskuje popularność. W 1991 roku udziela bardzo obszernego wywiadu Lawrence'owi Wrightowi z magazynu The Rolling Stone. Kolejny raz powtarza sensacyjne historie ze swojego życia, ale Wright nie daje się już na nie nabrać. W końcu dziennikarze zaczęli sprawdzać to, co o sobie opowiadał. I tak pada mit o cyrku Clyde'a Beatty, w którym nikt o nim nie słyszał. Nie studiował również kryminologii, a Departament Policji San Francisco zaprzeczyłby, kiedykolwiek zatrudniał go jako policyjnego fotografa. Rzecz jasna, LaVey twierdzi, że policja celowo usunęła akta, by uniknąć kompromitacji. Okazuje się też, że jego babcia nie jest cyganką z Transylwanii, a Żydówką z Ukrainy w carskiej Rosji. Zresztą wszyscy przodkowie są ukraińskimi Żydami. Nigdy nie był też w Niemczech ani w Europie, choć do Europy właściwie zawędrował, tyle że jako woskowa figura w londyńskiej galerii Madame Tussauds. A wujek Bobby nie mógł go po wojnie wprowadzać w świat przestępczy, bo do więzienia trafił już w 1939 roku za niepłacenie podatków. Nie zraża go to i tak jak wiele razy wcześniej opowiada, że był konsultantem na planie filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Mało tego, wystąpił epizodycznie w roli diabła. Niestety nie potwierdzają tego producenci filmu. Bójdą jest też romans z Marilyn Monroe, tak samo jak praca w burlesce, gdzie miał ją poznać. Nie ma też dowodów, by kiedykolwiek zoperowano mu ogon. A John Raymond wyjawia, że szatański ślub miał być dla draki i śmiali się z LaVey'em z dziennikarzy, którzy dali się na to nabrać. Mimo blamażu, LaVey nadal odgrywa rolę czarnego papieża Ameryki. Znajduje nawet kolejną partnerkę, 32-letnią Blanche Barton, która 1 listopada 1993 roku, jakże symboliczna data, rodzi mu syna Xerxesa. Niestety szczęście rodzinne nie trwa długo. Pod koniec października 1997 roku LaVey trafia do szpitala Świętej Marii z obrzękiem płuc i 29 października umiera, nie odzyskując przytomności. Jednak do aktu zgonu zostaje wpisana data 31 października, czyli Halloween. Mimo to jego śmierć jest ukrywana przez kilka dni, bowiem Barton nie chce zakłócać wyznawcom szatana najważniejszego dla nich święta. Po śmierci LaVey'a Blanche Barton przedstawiła testament, zgodnie z którym prawa autorskie do publikacji i tantiemy, w sumie wydał 6 książek i był to jedyny majątek, który po sobie pozostawił, miały zostać zapisane Xerxesowi. Czarny dom należał już do Diane Haggerty. Wyznawcy szatana pod duchowym przywództwem Barton próbowali go odkupić, ale nie udało im się zebrać pieniędzy. Został zburzony, a w jego miejscu jest teraz nowa kamienica. Tymczasem testament został podważony przez córki i sąd podzielił spadek porówno pomiędzy trójkę dzieci. 2 lutego 1998 roku Zena, która od lat 80. nie utrzymywała z ojcem kontaktu, opublikowała 9-stronicową kartę informacyjną, w której poparła wcześniejsze zarzuty Lawrence'a Wrighta, potwierdzając tym samym, że opowieści LaVey'a o jego życiu były kłamstwem. W jednym jednak się nie pomylił. Na trwałe zapisał się na kartach historii.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
6: Zwracacie nas bez paragonu.
5: Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
14: Twój seans filmowy bez biletu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Druga część Dune.
4: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Wszystko w waszych rękach. Głosujcie na swoje ulubione utwory na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Przyrzekam ci, że jeśli drugi raz postawisz go w tej sali okazań, nie pomylę się. Wskażę go. Masz na to moje słowo.
2: Co się gryzie? Z rozmyślań wyrwał Lenę niski, wibrujący głos ulubionego brata. Marek zajął miejsce na schodach obok siostry i zaczął rozrywać paczkę nerkowców, które chwilę później wsypywał sobie do gardła garściami. Z pobłażaniem wpatrywał się w stertę niedopałku w ustu Leny. Marek nigdy w życiu nie wziął papierosa do ust, ale siostrze kupił zabytkową zapalniczkę. Lena używała jej, kiedy jeszcze paliła klasyczne fajki. Teraz ten drobiazg był jej talizmanem. Marek zaś nieodmiennie, jej ulubionym bratem. Od zawsze rozumieli się bez słów. Rodzeństwo milczało jakiś czas, wpatrując się w zaciemniony ogród. Z otwartych drzwi dobiegał ich brzęk naczyń i zgłuszone śmiechy podpitych domowników. Co jakiś czas słychać było głos Kai, która narzekała żartobliwie i namawiała męża, żeby już więcej nie pił i szedł spać. Ale niewiele wskurała, bo po chwili z głębi domu ryknął jeden z koncertów Dire Straits, a ojciec zawołał żonę do tańca. Wiem, że nie lubisz Kai. Odezwał się z ociąganiem Marek. Jednak tato jest z nią szczęśliwy.
1: Co nie znaczy, że mnie musi to cieszyć. Wyburczała niechętnie.
2: Od kiedy to dzieci błogosławią rodziców? Zaśmiał się brat. Przyznaj, że wciąż trzymasz stronę mamy.
1: Sorry, Mareczku, ale uważam ich relację za chorą. Zaoponowała. I wiem, co mówię, bo Kaja to moja dawna kumpela. Czuję się po prostu zdradzona podwójnie.
2: No i w tym zgadzacie się z mamą.
1: Marek westchnął, ale jakby mu ulżyło, że to zwyczajowe fochy siostry, a nie coś poważniejszego. Lena była markotna niemal po każdym spotkaniu rodzinnym. Dziś wieczorem nie mogło być inaczej.
2: Chyba najwyższy czas pogodzić się z faktami, Sieluś, kontynuował. Nasi rodzice rozwiedli się za porozumieniem stron. Nigdy już nie będą razem i ty tego nie naprawisz. To mama zdecydowała, że od nas odchodzi.
1: Bo tato praktycznie zamieszkał na Podlasiu i nie interesowało go nic poza tym cholernym rozpruwaczem z Czerwonki. Bo praktycznie nie trzeźwiał, a gdy wreszcie wrócił do Warszawy, nie wychodził z komendy. Odparowała. A kiedy mama się wyprowadziła, tygodniami się do niej nie odzywał. W kółko przysiadywał w sali treningowej u Gonza. Był czas, że się go bałam. I o niego. Poszedł na terapię tylko dlatego, że mógł stracić stanowisko. Nie, żeby ratować małżeństwo.
2: Masz rację, siostra. Westchnął Marek. Ale im jestem starszy, tym lepiej ojca rozumiem. Prawda jest taka, że oboje nie poradzili sobie z kryzysem. To jednak ich sprawa, a nie nasza. Doskonale wiesz, że ojciec potem próbował wszystkiego, żeby mamę odzyskać. Ona jednak była już w innym miejscu. Zmieniła się. Czasami tak się układa. Ta różnica wieku z Kają. No cóż, to nie pierwszy i nie ostatni taki związek.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: 是我，如果有多张船飞，你会不会跟我一起走？
1: Słuchacie RMF Classic.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.